0: SK Braniewo.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio SK.
1: Happy birthday.

0: Reklama.
1: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
0: I po reklamie.

0: sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
1: Wtorek 15 września, imieniny obchodzą Nikodem, Roland, Albin oraz Kamil. Do południa sporo chmur, ale opadów w prognozie nie widać. Poranek dość ciepły, 15 stopni. W ciągu dnia niewiele więcej. Maksymalna temperatura w Braniewie to 17 kresek. W drugiej połowie dnia jest szansa na dłuższy chwilę słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
2: Jest 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A tej nocy rosyjskie drony ponownie zaatakowały ukraińskie miasta. W związku z atakiem rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert. To dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ten został już odwołany. Skończyła się też operacja polskiego lotnictwa. Według dowództwa operacyjnego nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic było tematem pilnego spotkania rządu i służb. Wzięli w nim udział m.in. premier i szefowie MON oraz MSZ oraz dowódcy polskiej armii.
3: Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
2: Informował reporter eski Aleksander Ruszkowski. Co czwarty Polak zmaga się z otyłością lub podwyższonym ciśnieniem, a to może prowadzić do chorób sercowo-naczyniowych. To wyniki najnowszego badania WOBASZ, czyli ogólnopolskiego badania, które ocenia stan zdrowia Polaków.
4: Co czwarty Polak spełnia kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego, a więc ma otyłość lub otyłość brzuszną i dwa z trzech czynników, czyli podwyższone ciśnienie, cholesterol, nie HDL i zaburzenia metabolizmu glukozy.
2: Mówi kardiolog Aleksander Prejbisz. Pozytywną zmianą jest natomiast mniejsza liczba palaczy.
5: SK Braniewo New.
6: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Seniorzy przyjęli klucze do Elbląga. Przemarszem przez miasto rozpoczął się Elbląski Tydzień Seniora. Mówi Teresa Urban, szefowa Elbląskiej Rady Seniorów.
7: Będzie na pewno pięknie, jest bardzo obszerny program w tym roku, w którym na pewno wszyscy sobie znajdą coś dla siebie.
6: Szczegółowy program znajdziecie w sieci. Braniewska Biblioteka w ramach cyklu Zielona Biblioteka zaprasza na spotkanie z certyfikowanym grzybozznawcą Michałem Konkelem pod tytułem Co kryją nasze lasy? Wykład odbędzie się 15 września o 17 w Stemolne.
8: Jankes,
9: Jankes,
8: Kama
9: i Wiktor
8: w Radiu SK.
10: Everybody, dzień dobry!
11: Pokaż gardło! Zdrowy, możemy jechać, bardzo dobrze, lecimy.
10: Ja jestem tak zdrowy, słuchajcie, że nawet stwierdziłem, że dzisiejszy wtorek to jest dobry dzień, żeby wrócić na siłownię po raz 67 w tym roku i tak zrobię, taki będę.
12: Ale po co tam idziesz? Po to, żeby się wody napić, czy o co chodzi?
10: Po to, żeby po trzech dniach przestać znowu chodzić.
12: No dobra, to w takim razie dzień dobry, żeby zgodnie ze świętem olać system, bo mamy dzień olewania systemu.
10: Bardzo dobrze.
13: Ale Bianki, jest też dzień prostaty.
10: Dzisiaj to, tak. To ja się muszę nie zapisać, ja jestem zdrowiutki, proszę pana.
12: Tak, kaszni.
10: A dla was wtorek to jest dobry dzień na... Tutaj trzy kropki, słuchacze na szóstkę, wstawajcie i kończcie. Wtorek to dobry dzień na...
14: Ale serio, tam do roku byłem u lekarza, u pana od prostaty i powiedział, że ha, proszę pana, ale pan dobrze wyglądał.
10: Proszę nie łączyć mojego kaszlenia
12: za późno.
10: Z badaniem prostaty.
12: Za późno!

0: co, Janki, jednak nie... Nie
1: prostata, badanie, tylko kolana.
0: Nie proktolog, ani prostata, tylko kolana, tak?
2: Słuchajcie, wczoraj byłem u ortopedy, bo od 3 tygodni mam problem z kolanem. Powiedział, proszę pana, pan chodzi w ogóle? Na kolana! Słuchajcie, mam problem z kolanem, zerwane więzadło przednie i łąkotka popsuta też.
3: Janki, całe szczęście, że masz dwie.
0: Całe szczęście, że jak mówisz do mikrofonu, to nie gadasz kolanami.
2: Ale może wtedy miałem taki fajny głos, taki wiecie, na. Troszkę popsuty. No dobrze. 8 minut po godzinie 6.
3: Dzisiaj mamy dzień olewania systemu i zastanawiamy się, co u naszych słuchaczy. Wtorek to dobry dzień na...
4: Wtorek to zdecydowanie dobry dzień, żeby pójść do więzienia.
2: Co?
4: Ale spokojnie. Pracuję tam. O 15 wychodzę.
2: Służba więzienna chyba, prawda? Byliście kiedyś w więzieniu?
5: Tak.
2: O, brawo dla kolegi!
0: Bogaj, dawaj do mikrofonu.
2: Brawo,
0: co za historia?
2: No,
0: co
1: wycieczka szkolna do więzienia.
2: Patrzcie, gdzie wkrótce możecie wylądować.
0: No, 4 kolegów nie wróciło.

0: Zalia i pani Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry.
1: O, z pary Zalia, pani Jadzia. Mm-hmm. Wybieram zdecydowanie panią Jadzię.
2: Poranne pracowanie.
3: Nasza ukochana, jakbyś mogła nam powiedzieć, czy wtorek jest dobrym dniem na... I tutaj pytanie na co?
0: Na co?
2: Może na pójście na duże zakupy, żeby nie chodzić w piątek?
4: To jest jakiś pomysł, rzeczywiście.
1: Informacja dla posiadających pieniądze.
2: Tak, nie ma dużo ludzi w sklepach.
4: Bardzo dobrze, kupujesz we wtorek brokuła, a w piątek już jest po brokule.
3: Jak był COVID, to we wtorki były godziny dla seniorów, Jankes. Tak, tylko w kontekście twojego kolana mówię.
4: A ja pamiętam, kiedyś wpadłem i nie zauważyli. I tak stwierdziłem, że chyba...
2: Wszystko
4: jest okej ze mną.
1: Swój człowiek.
4: Dobra, słuchajcie, prasujemy, sprawdzamy co w prasie i na świecie i nie tylko.
1: No, jest jakieś wielkie zamieszanie ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, że pracownicy największych firm, które rozwijają te AI i ze sobą konkurują, odchodzą z pracy, bo są przerażeni tym, co się dzieje.
3: No właśnie, zwolnijmy, bo wkrótce sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę.
1: Tak
3: mówią, ale po angielsku.
1: No właśnie.
0: Yeah.
1: Na jakie pytanie, Jadziula, mogłaby odpowiedzieć sztuczna inteligencja? Gdybyś ty z niej skorzystała, to o co byś zapytała?
2: Takie pytanie mi trudne dajesz. O co bym mogła zapytać?
4: No to co się nurtuje, no?
2: Żebym mi powiedziała numerki do Totolotka.
5: Tylko w Radiu SK.
2: Tak na szóstkę.
4: Poprosimy. I żeby wtedy tylko Jadzia wygrała i będzie...
2: Ale tylko mi, żeby powiedziała.
4: Dokładnie.
2: No.
4: Poprosimy. Aha, dziękujemy. Aha. Niesztuczna Jadzia do nas najpóźniej jutro. Dziękujemy ci, kochanie.
2: Dziękujemy.

0: te Wiktory to jednak fajne chłopaki tytuły na antenie.
1: Oczywiście, wszystko się zgadza. Jesteśmy w komplecie we wtorek, 15 września i odbieramy... Ała, telefon, ała, bo znowu to kolano mi się odezwało.
2: Hej, Jankes, słyszałam, że masz chore kolana. O? Możesz sobie przybić piątkę razem z moim popem, bo niestety ma złamanie łańcotki, więc zapraszam obydwu na rehabilitację.
3: Ale razem tworzycie idealnego faceta z dwoma zdrowymi kolanami.
1: Dziękujemy.
0: Jak się przybija piątkę kolanem?

0: toka, toka.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798-238-831.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Początkowo dużo chmur, później sporo słońca. Wiatr lekki, jakość powietrza bardzo dobra. Wtorek w Braniewie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na termometrach teraz około 15 stopni, 17 to będzie dzisiaj maks. Środa cieplejsza, do 21 stopni. Z rana możliwe słońce i wczoraj możemy spodziewać się deszczu.
10: 6.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Myśliwce NATO zastrzeliły obcego drona nad terytorium Litwy. Maszyna wtargnęła tam na wschód od Kowna, prawdopodobnie nadleciała od strony Białorusi. Na miejscu udali się policjanci i funkcjonariusze żandarmerii wojskowej, którzy będą badać, jaki model drona został zastrzelony. Synoptycy ostrzegają o poranku przed gęstą mgłą. Ta występuje w pasie od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie. Mgły też na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, a widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
10: Zjazd Gliwice kontynuuje świetną serię. W meczu kończącym ósmą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zawodnicy Daniela Myśliwca wygrali z Radomiakiem Radom 2-0. To trzecia wygrana z rzędu Piasta, dzięki czemu wskoczył na piąte miejsce w ligowej tabeli. A niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.
12: Jankes.
13: Jankes.
12: Kama.
13: I Wiktor.
14: W Radiu RTSK.
15: Kama dzisiaj w nowych portkach, ale dobrze wygląda. Widzicie to wszyscy? Słuchacze?
16: Czekaj, stajże pod stół.
15: No dobrze, 6.31, 29 minut do godziny 7.
17: Wtorek to dobry dzień na...
18: Siemanko, aha. Wtorek to dobry dzień, aha. Żeby trochę porapować, aha. Pozdrawiam.
16: A też można, jak najbardziej. Mm-hmm. Wtorek to dobry dzień na zbadanie kolana.
17: Jeżeli dzisiaj zajmujemy się kolanem Jankesa, to boję się, czym będziemy się jutro, Wiktor, u ciebie zajmować.
19: Ała.

0: Jak wcale nie jest taki sam, bo lewe kolano różni się od prawego u niego.
1: To prawda, lewe bardzo spoko, na prawym nie dojdę nigdzie.
0: To jest
1: ciekawe, nawet do Częstochowy nie dojdę.
0: Bo można powiedzieć, że teraz masz dwa lewe kolana. Lewe zdrowe i prawe, które jest lewe.
1: No dobrze, wyjdźmy już z tego kolana. Czy jeszcze nie? Czy jeszcze jesteśmy na Messengerku, a tam się dzieje?
2: No słuchaj, możemy pójść w temat wtorek to dobry dzień na...
3: Hej Eska, wtorek to dobry dzień na wyjazd do Krakowa. I chociaż jest duża mgła, i tak mnie nie pokona. Muszę dojechać. Pozdrawiam.
1: Alicia Kiss do nas zadzwoniła. Aha.
2: To
1: dziękujemy pięknie.
2: To dobry dzień na rozmasowanie Jonkesowi kolana.
1: Wtorek to dobry dzień na urodziny Zeską i to już za chwilę.
4: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: I po reklamie.
11: Let's get

0: 13 do 7. Happy birthday
1: to you. Maciej. SK budzi w urodziny.
0: Maciek, jesteś?
2: Halo, jestem.
0: No, witamy. Maćku, to prawda, że ty grasz w jakiejś kapeli weselnej?
2: Jak najbardziej, prawda.
0: A na czym grasz?
2: Na gitarze.
0: Gitara.
3: Które hity są najlepsze na wesela? Które wyciągają ludzi zawsze na parkiet?
2: Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że najbardziej najlepszymi hitami na wesela są utwory Disco Polo.
0: Super! To dobrze, nic się nie zmieniło. Brawo! Hej, a jaki teraz nowy?
4: Wszyscy Polacy to jedna rodzina.
5: To nie jest Disco Polo.
3: Ale
5: nie?
3: Tak a propos rodziny, to chciałam ci powiedzieć, że twoja mamusia Małgorzata napisała do nas, bo ona by chciała, żeby ci było dobrze, żeby ci było fajnie, ale też troszkę ponarzekała, że ty po prostu nie masz czasu ani dla siebie, ani dla rodziny, a trójka dzieciaków na pokładzie z tego, co wiemy, u ciebie jest. Więc bądź trochę mniej zajęty i trochę bardziej szczęśliwy. Po prostu.
2: O, dziękuję bardzo.
0: Wiele grzeci życzymy, no.
6: Druga twoja pasja życiowa to jest zajmowanie się ogrodem, kwiatami. Można o tobie powiedzieć, że jesteś ogrodnik?
2: Z całą pewnością.
6: Słuchaj, czyli jakbyś...
0: Zapytajmy do tego Gerbera.
6: Tego z plaży? Nie, no. Albo zapytajmy, czy jak przyjdziesz na wesele ze swoimi wyhodowanymi kwiatami, to czy goście tańczą na róże?
2: No może. No, na tej róży będzie ciężko tańczyć.
0: No dobra. Słuchaj, gramy. My tutaj gramy na naszych gitarach i z jednej ze strun wystaje stówka urodzinowa. To dla ciebie, kochany!
2: Dzięki bardzo, dzięki.
3: Wszystkiego najlepszego. Ściskamy cię bardzo, bardzo mocno. No i cóż, no, wszystkiego najlepszego jeszcze raz.

0: Na. Polski Komitet Olimpijski zdecydowanie idzie po złoto.
1: No i jest w tym,
2: po złote.
1: Trochę to brzmi, słuchajcie, jak nowy odcinek Gwiezdnych Wojen. Polski Komitet Olimpijski, nowe rozdanie.
3: To już za chwilę. I o tym za chwilę w newsach. Na pewno po godzinie 7 też 7 wygrywa u nas.
0: Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Pijcie kawkę i za chwilę do nas wracajcie.
4: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
19: 24,30.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
24: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
23: To w ogóle możliwe?
24: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
26: Wtorek, 15 września. Dzisiaj przypada Dzień Majonezu Kieleckiego. Zwolennicy mogą więc świętować oraz Międzynarodowy Dzień Kropki. Czeka nas przyjemny dzień z temperaturą w granicach 17 stopni i dłuższymi chwilami ze słońcem. Przyjemnie zapowiada się także środa, nawet 21 stopni, ale wieczorem może padać.
25: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
0: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie, o czym więcej reporter SK Michał Rawa.
1: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO.
0: A przypomnijmy, że wczoraj dron, prawdopodobnie rosyjski, został znaleziony na Bałtyku koło Jarosławca. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji. Zastąpił Radosława Piesiewicza, aresztowanego w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto. Kmita chce najpierw uporządkować sytuację w komitecie.
2: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
0: Kmita swoje stanowisko będzie zajmował do kwietnia przyszłego roku. A uczniowie ze szkół ponadpodstawowych w Krakowie głosują w prawyborach prezydenckich. Zgłosiło się do nich 11 placówek.
3: Prawybory są skierowane przede wszystkim dla uczniów, żeby pokazać im, jak się głosuje. My też bardzo naciskamy jako Młodzieżowa Rada Krakowa na to, żeby te prawybory były prowadzone w jak najbardziej realistyczny sposób.
0: Mówił Jan Krawczyk z Młodzieżowej Rady Krakowa. Wyniki prawyborów w piątek, a właściwe głosowanie na prezydenta Krakowa 27 września.
4: SK Braniewo. New.
6: Krzysiek Jaworski, zapraszam. To była jedna z dwóch największych bitew polskiej marynarki wojennej. 15 września 1463 na zalewie w okolicach Suchacza 30 okrętów floty elbląsko-gdańskiej pokonało 44 okręty krzyżackie.
20: Doszło do pogromu krzyżackiego. Zginęło 2/3 żołnierzy zakonnych.
6: Mówi historyk Tomasz Gliniecki. Straty polskie były nieznaczne. Emerytura bez czekania na listonosza. ZUS wypłaca pieniądze niemal 302 tysiącom mieszkańców Warmii i Mazur. Tylko nieco ponad 55 tysięcy nadal korzysta z przekazów pocztowych.
27: Jankes!
28: Kama!
29: I Wiktor!
27: W Radiu SK!
30: Dzień dobry!
31: To się jest wtorek, słuchacze nam podrzucili jakieś pyszne ciasto.
32: To słuchacz Michał, dzisiaj
31: dziękujemy.
32: Z samego rana.
31: Jeśli wtorek, to...
30: No właśnie, jeśli wtorek, to nagrywajcie się na eskowym messengerze, dajcie znać.
33: Wtorek to najlepszy dzień, żeby zrobić cynamonki po raz pierwszy w tym sezonie.
32: O, to sprawdzaj, może tam w tej torbie właśnie są.
31: No. Słuchajcie, jest pasztet.
30: A nie pasztet, to sernik.
32: Wiecie, że ja raz robiłem własnoręcznie cynamonki.
31: Co?
32: Smakowało dobrze, ale wyglądało tak...
30: Jak pasztet.
32: Jakby krowie wypadło spod ogona. Komu pasztet?
31: Dziękujemy, jesteście wspaniałymi słuchaczami. Cudo.

0: wersji disco dance.
1: Po siódme wygrywa i to już za chwilę na antenie Radia SK. Po drodze Kuba i Calvin Harris.
0: Słuchajcie, wtorek to jest bardzo dobry dzień, żeby ogłosić kolejny sukces Polaków.
1: Brawo!
2: Ja bardzo lubię, kiedy Polacy odnoszą

0: No i to jest dowód na to, że u nas gra gitara i bardzo dobrze, mamy nadzieję, że u was również gra gitarka.
1: Gdzie? No posłuchaj, gdzie to jest gitara?
0: To jest gitara.
1: To jest gitara?
0: To jest normalna gitara, no.
1: To jest 127 guzik na keyboardzie.
0: No właśnie mówię, to jest gitara, ja nie mówię z jakiego instrumentu, płynie to wszystko oczywiście, ale z keyboardu, no ale gitara jakby nie było.
1: Brawa.
2: No. No. No to zapraszamy w takim razie, również naciskajcie guziczki 664-402-302, zaczynamy, siódme wygrywa.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
4: Grzegorz z Gorzowa.
1: No to w takim razie 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy. Grzesiu, dawaj tą prostatę.
2: Dzisiaj jest dzień prostaty, czy to prawda, że kobiety też mają prostatę, ale jej nie używają?
4: Nie.
0: Dobra, lecimy dalej.
1: Dzisiaj o 18 nasi siatkarze zagrają z Ukrainą w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Tylko w jakim sporcie?
0: No właśnie.
4: Siatkówka oczywiście.
0: Dobrze.
3: Trzecie.
2: Czy Pearl Harbor leży obok Ustki?
4: Nie.
1: Nie, bo obok Ustki leżą Gerbery.
3: Czwarte.
0: Lecimy dalej.
1: Czekaj, ale przestań
2: telefon
1: tak szumieć.
0: Przestań szumić.
1: Przestań szumieć. Przestań latać.
4: Dobra, już. No.
0: Wczoraj po godzinie 15 do Korościela dołączyła osoba.
2: Wyjątkowa osoba.
0: Wyjątkowa. Kto to był?
1: Płć damska.
2: Powiem, że...
4: Nie mam zielonego pojęcia. Jakaś odpowiedź?
1: Bardzo ładna dziewczyna. 6 liter to jest i imię, i nazwisko razem.
5: I minuta została.
2: Ola Kot. Trzymaj się, Grzesiu. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
4: Dzięki,
2: odbieramy kolejne
4: cześć.
2: Telefony.
0: Stracił taki fantastyczny program. Lecimy dalej oczywiście.
5: Dzień dobry, witam.
3: Piąte.
2: Jak nazywa się ta zabawa?
5: Siódma wygrywa.
1: Dobrze.
0: Niesamowite to było.
1: Co podrzucił nam do eskowego studia nasz słuchacz Michał dzisiaj z samego rana?
5: Ternik.
1: Dobrze.
0: I uwaga, siódme.
3: Siódme.
0: Właśnie ugryzłeś ciasto od naszego słuchacza Michała, który nam dzisiaj to ciasto dostarczył. Masz pełne usta i wchodzi szef. Co robisz? Co mówisz?
6: Bo to dobre, tylko szkoda, że są rodzynki.
2: Cudowne! Słuchaj, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem roli głównej należy do ciebie. No i chyba jeszcze musimy dorzucić te rodzynki do sernika.
0: Oczywiście.
5: Dziękuję bardzo.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: A dla wszystkich, którzy jedzą sernik z rodzynkami, mam krótką wiadomość. Idźcie do lekarza.

0: 7 wygrywa. Zadaliśmy pytanie naszemu słuchaczowi, że ma usta pełne ciasta od naszego słuchacza Michała i wchodzi szef. I szczerze mówiąc, możemy dokładnie to samo zrobić w kontekście Marcina Prockiego, który za momencik u nas się pojawi w studiu. On wejdzie, będzie mówił w newsach, a my będziemy mieli usta pełne ciasta.
1: W końcu ktoś, kto gada mądrze, zostanie zamieniony z ludźmi, którzy gadają głupoty.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
0: I po reklamie.
7: Wtorek 15 września imieniny obchodzą Roland, Alvin, Kamil oraz Nikodem. A gdy pogoda na Nikodema, niedziel 4 deszczu nie ma. No zobaczymy. Dzisiaj nad ranem sporo chmur, ale po południu szansa na słońce padać nie powinno. Natomiast w środę wieczorem i w czwartek w prognozach są opady.
8: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. MSZ zalecił osobom podróżującym z Sycylii sprawdzanie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko i kontakt z linią lotniczą, a to w związku z aktywnością Etny i zamknięciem lotniska w Katanii. Przyloty i odloty wstrzymano na nim do godziny 10. The Pitt, po raz kolejny uznany za najlepszy serial dramatyczny, otrzymał statuetkę podczas tegorocznego rozdania nagród Emmy. Z kolei serial Wdowia Zatoka otrzymał statuetkę za najlepszy serial komediowy. Co więcej, twórcy zgarnęli łącznie aż 14 nagród.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
8: Dopiero pod koniec listopada Jakub Piotrowski będzie mógł wrócić na boisko. Piłkarz reprezentacji Polski i włoskiego Udinese przeszedł zabieg ablacji serca. Przed tygodniem podczas meczu z Lazio Piotrowski miał kłopoty z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Teraz go czeka też przerwa od reprezentacji, w której ominą go najbliższe mecze w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza w nim m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Jankę Wiktor.
12: Zabieramy się za wtorek, no właśnie, i o to was pytamy, jeśli wtorek, to...
13: Wtorek to chyba najlepszy dzień, aby zacząć przygotowywać się do urlopu. Jeszcze środa, czwartek, piątek wieczorem samolot i lecimy na tygodniowy urlop, więc chyba można się już we wtorek pakować. Pozdrawiam.
14: To jeżeli ja miałabym zacząć się przygotowywać do urlopu, to jeszcze 11 miesięcy i 30 dni.
12: Zawsze możecie powiedzieć, że świętujecie dzień opakowań, dlatego się pakujecie do walizki.

0: To jest SK o poranku i tak brzmi właśnie szczęście, czyli Swedish House Mafia razem z Lick Lick.
1: Przyznaj, Wiktor, że ty w piątek nie przyszedłeś tutaj do nas, tak trochę nagle, bo pewnie pojechałeś na grzyby, co?
2: A niby potem zachorowałem.
1: Taki siebie kozak.
0: Byłem w lesie i trochę mi...
1: Zawiało
0: mi gardło.
1: Daria zawiało. Słuchajcie, jesteśmy w lesie, nowy grzyb pojawił się w naszych lasach. To jest tak zwany Amerykanin.
0: O.
1: Niektórzy przychodzą obok i o nie, nie, nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj, Amerykanin. Słuchajcie, złotoborowik wysmukły, tak się nazywa od naszego borowika, różni się ubarwieniem. Przywędrował do nas sobie, szedł z Ameryki Północnej i z roku na rok jest go coraz więcej, naprawdę.
2: Negocjując z Amerykanami te stałe bazy, musimy użyć tego argumentu. No zobaczcie, no wasze grzyby już tu są. No hej.
0: Ale czy wy widzieliście, żeby jakiś Amerykanin był wysmukły? To jest niemożliwe.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: I po reklamie.

0: Módlmy się. O dobry wtorek. O Nosela, żeby do nas nie zadzwonił akurat, tylko do sąsiada. Każdy się o coś modli.
1: Dlatego ty mnie nie denerwuj, bo naprawdę naślę na ciebie Nosela.
0: No nie witamy, dawaj mu mojego numeru.
2: Witamy raz jeszcze we wtorek, 15 września. Witamy i zapraszamy tutaj Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
0: Tak jest.
1: Mhm. Jak tam twoje prawko na motor?
2: A proszę pani, za tydzień dopiero mam egzamin. Ho, ho, ho.
0: To uważaj tylko, żebyś nie trafił na Nosela.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, Muchodo Miedzierna po tej stronie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ja z panem Michałem mówię.
5: Dzień dobry.
4: Podejdzie pan, gdzie będzie lepszy zasięg, bo ja muszę tutaj kilka kwestii z panem omówić.
5: A na jaki temat, tak mniej więcej?
4: Na temat egzaminu, bo pan jest na motocyklu u nas.
5: Dobra, wy pan co, no teraz stanąłem ogólnie. Mam pana na głośno mówiący.
4: Dobra, jest w miarę okej. Okay. Dobra, proszę pana, proszę mi powiedzieć tak, bo tam będziemy korzystali z interkomu. Pan taki interkom ma? Czy ja mam dawać ten służbowy?
5: Nie, ja posiadam interkom swój, tam jakieś 6S Plus sobie kupiłem na razie taki. No tam w miarę dobrze działa, nie?
4: Dobra, to nie, to ja nie mogę na tym, proszę pana, pracować, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że co niekiedy się podpinają i podpowiadają przez ten interkom podczas egzaminu. I dlatego chcę się z panem dogadać, proszę pana, co zrobimy, bo ja muszę dać ten swój teraz interkom.
5: Rozumiem, a tu nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy robią.
4: I dlatego, żeby, proszę pana, tutaj nie doszło do żadnych, proszę pana, nadużyć w pańskim egzaminie, ja daję swój interkom, tylko muszę wiedzieć, proszę pana, czy no tyle kabla panu starczy, bo mam zaledwie, proszę pana, no 10 metrów.
5: Rozumiem, i to będzie szło kablem skąd dokładnie?
4: Z mojego kasku i systemu, proszę pana, do pańskiego kasku, do pańskiej słuchawki.
5: Rozumiem, dobra.
4: I no dlatego to muszę mieć, proszę pana, kabel i muszę wiedzieć, jak pan jest sprawny, jeśli chodzi o ten motocykl, ponieważ jeżeli pan będzie się daleko, proszę pana, wysuwał przede mną, no to musi być odpowiednio długi kabel. I też musi pan informować, że pan jest ze mną, proszę pana, przyczepiony kablem.
5: Tylko że ja też nie rozumiem tego, czy ten kabel będzie podłączony bezpośrednio z mojego kasku do pana kasku.
4: Tak, właśnie to będzie. I ja od razu będę, proszę pana, panu mówił, co pan ma robić na tym egzaminie, żeby tam nikt inny przez te inne interkomy nie podpowiadał panu.
5: Chodzi mi głównie o to, że ten kabel, skoro jest 10-metrowy, czy on, wie pan, czy on będzie połączony między dwoma pojazdami, o to mi chodzi.
4: No musi być połączony, bo ja muszę mieć kontakt z panem i tutaj pan nie może, proszę pana, szybciej jechać, bo mi wtedy kask wyrwie. No i ja też nie mogę przed panem, bo wtedy, no, opatruje się pan tym kablem.
5: No dobra, bo właśnie nie słyszałem jeszcze na ten temat nic, dlatego się też zastanawiam, nie?
4: Są takie przypadki, proszę pana, jak odkryliśmy, że przez interkomy bezprzewodowe podpowiadają, to wprowadziliśmy te przewodowe.
5: Jasne, dzięki
4: kabel
5: bardzo.
4: Kabel dostarczy panu Łukasz.
5: Siema, szwagier, zostaje wkręcony w Radio SK.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
1: Jaki kabel, wariacie?
0: Ale żeby szwagier szwagrowi zgotował taki los?
2: Ale po to, żeby później się pogodzić.
0: A,
2: i po związku.
0: Ja cię szanuję.
2: Daj, siedzimy.
1: A jak wygląda godzenie się ze szwagrem?

0: Dziwna i Daria Zawiałow. No dziwna to jest pogoda dzisiaj w tym kraju.
1: Jesień przyszła, proszę pana, no jakby na to nie patrzeć.
2: To idealna pogoda na grzyby, no. Ciepło, zimno, zimno, ciepło, grzyby, grzyby, grzyby.
0: Jaki jest charakterystyczny tekst w robocie u grzybiarzy?
1: Daj koszyka.
2: Albo
1: to moje, to moje, to moje.
2: Czekamy. Zostaw tego grzyba.
0: Za chwilę taka robota, więc czekamy na wasze teksty z waszej roboty. Nagrajcie coś takiego charakterystycznego, by inni musieli odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, Skoby Messenger się kłania.
0: Hmm? Jaka robota i jakie teksty akurat u was?
3: Kama i Wiktor.
4: To Radio SK.
3: Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
25: Wtorek 15 września. Imieniny obchodzą Nikodem, Roland, Albin oraz Kamil. Do południa sporo chmur, ale opadów w prognozie nie widać. Poranek dość ciepły, 15 stopni. W ciągu dnia niewiele więcej. Maksymalna temperatura w Braniewie to 17 kresek. W drugiej połowie dnia jest szansa na dłuższy chwilę słońca.
24: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Salon jubilerski Agat. Elbląg. Pasaż Leclerc.
0: minęła 8, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, napisał w sieci minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu ujawnił zdjęcie drona, który został znaleziony koło Jarosławca. Podjęto go z morza.
1: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony.
0: Mówi Cezary Tomczek, wiceszef MON-u. Znaleziony wczoraj obiekt jest badany przez wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemików. Ogromna zmiana jakościowa, tak o wyborze Mariana Kmity, napełniącego obowiązki szefa PKOL, mówią członkowie zarządu. Dotychczasowy dyrektor sportu w telewizji Polsat dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu.
2: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim, wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
0: Mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele komitetu do kwietnia. Wygląda jak angielska budka telefoniczna, ale jej zadaniem jest zachęcenie mieszkańców do poznawania zasad pierwszej pomocy, a jeśli będzie taka potrzeba, do ratowania ludzkiego życia. W Koszalinie stanęła tak zwana budka życia.
4: Budka życia to jest społeczny projekt. W środku znajduje się defibrylator AED, który w każdym momencie będzie mógł uratować życie.
7: Oprócz defibrylatora znajdziemy też tam apteczki, gaśnice, koc gaśniczy, czyli takie rzeczy, które mogą się przydać podczas pierwszej pomocy.
0: Mówili pomysłodawcy budki Paulina i Marek Szyperscy. Budka działa w centrum miasta 24 godziny na dobę.
23: SK Braniewo News.
26: Rafał Maliszewski. Skosił Chevroletem przydrożne słupki i uszkodził dwa auta. Do kolizji doszło dzisiaj koło 13 na Ogrodowie w Elblągu. Po zdarzeniu 34-latka zatrzymali przechodnie.
27: Miał 3 promile alkoholu w organizmie.
26: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, utrata prawa jazdy i samochodu. Pasażer był tak pijany, że nie mógł wysiąść z auta. Okazało się, że był poszukiwany przez policję. Bobry nabroiły, zbudowały tamę na potoku Grabianka, a spiętrzona woda przelała się, uszkadzając tak zwaną czarną drogę biegnącą wzdłuż potoku. Tama będzie rozebrana, a droga naprawiona. Póki co warto jednak omijać to miejsce.
28: Taka robota. U nas co chwilę mówimy, co to za radio? Radio SK, która jest godzina 3 minutki po godzinie 8.
29: No i pytanie, jaka robota jest u naszego słuchacza?
30: W mojej pracy często do kolegów mówię, spokojnie, bierz głębiej.
28: A, to pewnie pan pracuje jako nurek. I schodzi na głębokość.
31: Możliwe, no.
29: Jeżeli macie swoje pomysły, to nagrywajcie je na SK-owym Messengerku. Za momencik będziemy próbowali ogarnąć, co to za robota.
30: Spokojnie, bierz głębiej.

0: Jeżeli ktoś szukał idealnego tytułu na poranek, to właśnie ten. Moje ciało nie jest gotowe. Sombr w Esce. Dzień dobry!
1: Tłumaczeń utworów ciągnarzy. Cieszymy się bardzo. Dobra, lećmy dalej.
2: Przed chwilą nasz słuchacz zadzwonił do nas i powiedział, że szykuje się na wakacje, pakuje już walizkę. I ja bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy na wakacje jadą. Mi się w tym roku bardzo marzyła Grecja i niestety nie udało mi się tam dolecieć.
1: Ja to
2: dolecieć.
1: Samo właśnie, nigdzie nie trafiłem na żadną sałatkę grecką pyszną.
0: A propos tłumaczeń, kalimera, kalispera, kalinichta.
2: Ale właśnie w Grecji, a dokładnie na wyspach Santorini są zmiany, bo jest koniec z wożeniem turystów plus size na osłach.
1: W ogóle powinni tego zabronić, to jest w ogóle jakiś idiotyzm, że nieraz widziałem tam właśnie, są schody bardzo stromo i długo się idzie, ale można też tak z chłopaczką sobie podjechać samochodem i tak dalej. Niektórzy rzeczywiście zejdą na dół i później jadą na osiołkach do góry, przecież no to jest jakieś chore.
0: Właśnie robią Janki pierwszy ukłon w stronę właśnie osiołków.
2: Mhm. Tak, ale na razie tylko i wyłącznie w przypadku turystów ważących ponad 100 kg, czyli przychodzisz do osła, tam wyciągają wagę, ważą ciebie i jeśli ważysz 99, to możesz na osiołku, a jak ważysz 100, to nie możesz.
1: Najpierw dają dyplom, jest pan osłem, że ma pan taki pomysł, ale waży pan do 100, to może pan jechać, tak?
0: A w tym samym czasie konie pod morskim okiem pomyślały sobie, fajnie mają w tej Grecji, i ciągnęły wóz, który ma 2 tony.
1: Właśnie.

0: 16 minut po godzinie 8 tutaj Radio SK we wtorek 15 września. Wiecie, że ja z zawodu jestem elektrykiem?
1: Taka robota w Radio SK.
0: To dlatego masz takie porażające teksty.
2: Tak, dokładnie. Uważajcie. Przy okazji pozdrawiam swój zespół. Zespół szkół elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskiej przy Dąbrowskiego.
0: Wow.
2: To tam kabelki łączyłem. I kopałem rowy w ramach praktyk.
3: No właśnie, my się zastanawiamy, co robi nasz słuchacz Michał, a on u siebie w pracy najczęściej mówi...
4: W mojej pracy często do kolegów mówię: spokojnie, bierz głębiej.
3: No i są różne pomysły.
0: Słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że przechodzili słuchacze obok tej zagadki i nie dali się nabrać.
2: Nie dali,
0: nie dali.
2: Od razu wszyscy wiedzą, nie mieliśmy wysypu tak dobrych informacji, wiadomości, odpowiedzi.
0: Słuchajcie tego idealnego miksu.
5: Hejka, hejka, Tomek z tej strony. Odnośnie zabawy, taka robota, myślę, że może pracują przy wykopach.
6: Ten zawód to koparkowy.
7: Kolega może jest operatorem koparki.
8: Wydaje mi się, że to jest operator koparki bądź koparkowodowarki.
9: Czy to jest operator koparki?
2: wszyscy, dobrze.
3: No to pozostaje nam powiedzieć wielkie gratulacje. Nagród nie wyślemy wszystkim.
0: Była jedna wątpliwość.
10: Wiadomka, to ginekolog.
2: Wyślijmy nagrodę tej pani. Jedna zła odpowiedź, jedna osoba będzie łatwiej. Gratulacje!

0: 25 minut po godzinie.
1: Jankę zwalczy z wtorkiem po prostu, tak to brzmi.
0: Nastawiam się na kolejne newsy, bo będziemy w kosmosie.
1: Właśnie, a propos walczenia, podobno Amerykanie wynoszą broń na kolejny poziom, bo umieszczą ją w kosmosie. O tym będzie mówił Marcin Procki.
2: Gdzie oni takie wielkie skafandry znajdą?
0: Nie wiem.
1: Droga mleczna podobno już nie ma być mleczna.
0: Co, Trump się zajął nazwą?
1: Droga amerykańska.

0: Me. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: I po reklamie.
3: Wyjątkowo dużo chmur, później sporo słońca, wiatr lekki, jakość powietrza bardzo dobra. Wtorek w Breniewie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na termometrach teraz około 15 stopni, 17 to będzie dzisiaj max. Środa cieplejsza, do 21 stopni, z rana możliwe słońce i wczoraj możemy spodziewać się deszczu.
4: 8.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Amerykanie mają broń w kosmosie. Taką informację ujawnił sekretarz do spraw sił powietrznych. Ma ona służyć do obrony przed działaniami przeciwników. Pentagon nie zdradza jednak żadnych szczegółów. Przemysław Czarnek najlepszym następcą prezesa PiS. Wskazało go najwięcej z zapytanych wyborców partii w sondażu Polster dla Superekspresu. Na byłego ministra edukacji postawiło 31% zapytanych. Tuż za nim Mariusz Błaszczak, w którym 28% upatruje na następcy Jarosława Kaczyńskiego. A Drops pomógł w wykryciu ogromnego przemytu narkotyków. Pies Straży Granicznej z lotniska Chopina w Warszawie wykrył w przesyłce cargo z Kanady ponad 80 kg marihuany. Narkotyki warte 4 miliony złotych były ukryte w metalowych butlach.
5: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
6: Słyszeliście o tym piesku? Gdzie on się tego nauczył?
7: Ciekawą nazwę ma.
6: Drops.
8: Drops, który znalazł mnóstwo marihuany.
6: No dobrze, pozdrawiam dla piesków, które są z nami i kotków z samego rana.
9: A wtorek to dobry dzień na?
10: Wtorek to dobry dzień na oddanie krwi, bo nie ma dużych kolejek i wszystko idzie sprawnie. Pozdrawiam.
9: A tylko przypominamy, ci, którzy oddają krew dzisiaj, jutro mają wolne w pracy.
7: Super.
6: No i co najważniejsze, pomagamy innym, więc pamiętajcie. Kiedy oddałeś krew, Sanio Wiktor, no? Nie z nosa ci leciała.
7: Skaleczyłem się, to trochę oddałem. Plasterek sobie wziął.

0: Tutaj jest 8:38, fajnie, że z nami jesteście we wtorek, 15 września.
1: Wszystko się zgadza, potwierdzam, dobrze powiedział.
0: Bardzo dobrze.
2: Za każdym razem, kiedy kupuję sobie nową rzecz, to pierwsza rzecz, jaką robię, to jest wycięcie metki. Nienawidzę metek!
0: Powiedziała moja córeczka. Mój synek, słuchajcie, mój synek jest fanem, fanem metek. U nas metki żyją jakieś 7 sekund po kupieniu rzeczywiście.
2: Ja to rozumiem.
1: Dlatego powinni sprzedawać od razu bez metek, to też by nie było tego oszustwa, o którym teraz wam chcemy powiedzieć.
2: No bo okazuje się, że niemal co czwarta partia zbadanych ciubów miała nieprawidłowości na metkach. Czyli producenci deklarowali na metce, że produkt jest na przykład z bawełny, a był w 100% z poliestru. Tfu.
0: Tfu, nie wolno, dziady łobuzy!
1: Mnie też metki oszukują na koszulkach.
2: No.
1: Na przykład zawsze nosiłem t-shirty w rozmiarze M.
0: A powinieneś S-kę nosić.
1: Teraz już się w nie nie mieszczę. Oszukali!
3: Reklama.

0: Ciako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
6: I po reklamie.

0: jedni kawkę, a inni dawkują sobie Alexa Warrena. No i on wlewa dawkę optymizmu o poranku we wtorek, 15 września.
1: To chyba musiałeś mieć piątkę z polskiego, bo lejesz wodę po prostu jak ta lala.
2: To nie jest lanie wody. Aż mnie tutaj przytkało, słuchajcie.
0: Ja widzę, że to jest latanie wody.
2: To jest niesamowite, bo to jest, to wchodzi w życie. Latający samochód.
1: Jejku.
2: Samochody częściej jeżdżą, ale tak, niektóre pływają.
1: Pamiętam, jak w przedszkolu pytali się mnie, jak będzie wyglądał świat w 2000 roku i rysowałam latające samochody.
0: My cały czas nie możemy wyprodukować swojego pierwszego elektryka, a podobno Holendrzy już produkują latające
2: auta. Zgadza się, to prawda, jest zielone światło. W Europie zamówiono już 250 sztuk, nawet firma z Holandii otrzymała od Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Lotniczego, panie i panowie, pozwolenie na rozpoczęcie produkcji latającego samochodu.
1: Niesamowite, no. Ale w takim razie, patrząc na to bardzo praktycznie, będą mnie wkurzać nie tylko rowerzyści i motocykliści, ale także piloci.

0: Liwka, czyli Olivia na antenie Radia SK. Dziękujemy pięknie. 5 minut chyba nie z nami, godzina 9.
1: No i nawet nie mając tego latającego holenderskiego samolotu, zarządzam wylot ze studia.
0: Koniec! Dziękujemy pięknie. Za chwilę wleci Kasia Węsierska. No i będziemy lecieć z wami dalej, oczywiście, z hitami na czasie.
2: No, ale spokojnie, bo z naszym samolotem to normalnie z PKP są opóźnienia, więc jutro znowu będziemy.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
11: Wtorek, 15 września. Dzisiaj przypada Dzień Majonezu Kieleckiego. Zwolennicy mogą więc świętować oraz Międzynarodowy Dzień Kropki. Czeka nas przyjemny dzień z temperaturą w granicach 17 stopni i dłuższymi chwilami ze słońcem. Przyjemnie zapowiada się także środa, nawet 21 stopni, ale wieczorem może padać.
10: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
12: Dochodzi 9, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd przez tory na czerwonym świetle. To jeden z tych przypadków, który już niedługo może oznaczać stratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd, a to pokłosie ostatnich wypadków na torach. Michał Rawa ze szczegółami. Michale, jakie zmiany są proponowane?
13: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Kierowcy stracą tymczasowo uprawnienia za wjazd na tory na czerwonym świetle oraz podczas opuszczania i podnoszenia zapór. Ukarani zostaniemy też za omijanie opuszczonych szlabanów i wjazd na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu.
12: Obcy dron zestrzelony nad Litwą, zlikwidowały go służby na wschodzie kraju. Myśliwce NATO prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi. W zbadaniu go ma pomóc m.in. Polska, mówił w lokalnej telewizji litewski minister obrony Robertas Kaunas. W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, gdyż Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszeniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły. A zestrzelony dron najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Apele, akademie i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w zachodniopomorskim szkolną uroczystość poprowadził robot.
14: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej techniki automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
12: Alex to robot humanoidalny, który pracuje w zespole szkół technicznych. Przede wszystkim ma jednak służyć jako pomoc w nauce programowania.
15: SK Braniewo News.
16: Rafał Maliszewski. Braniewscy pszczelarze tworzą historię. Rejonowe koło otrzymało sztandar, który będzie im towarzyszył podczas ważnych uroczystości.
17: Sztandar jest piękny,
16: mówi prezes koła Adam Gnatek. Sztandar wyhaftowały karmelitanki, zakonnicy z Elbląga. Widnieje na nim herb Braniewa, symbole pszczelarstwa i wizerunek Matki Bożej Patronki Pszczelarzy. Pędził 132 na godzinę w okolicach Chruściela, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40. Zdobył 13 punktów i 1500 zł mandatu. Przy tym okazało się, że samochód nie miał aktualnych badań technicznych. Kierowca stracił więc dowód rejestracyjny i prawo jazdy na 3 miesiące.
18: 2 minuty, prawie po godzinie 9, ale ja mam ważne pytanie. Która jest u Was godzina? I to pytanie wbrew pozorom ma sens i zaraz Wam to wyjaśnię w Radiu SK. Teddy Swims to na początek, będzie też Jay-Z i Linkin Park. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Doesn't Mind w Radiu SK, 17 minut po 9. To teraz czas na to, czego mam nadzieję wszyscy potrzebujemy, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy piłkarze wygrali międzynarodowy turniej w Budapeszcie, ale mówimy o piłkarzach 50+ i walking footballu, czyli piłce chodzonej. W miniony weekend podczas zawodów na Węgrzech CDP Klatu zajęło pierwsze miejsce. Naukowcy próbują już nie tylko leczyć Alzheimera, ale także mu zapobiegać. W Europie rozpoczęto nabór do globalnego badania z udziałem ponad 1000 osób zagrożonych tą chorobą. Pika, hortensja i smułka mają nowy dom. To tylko część psów, które wczoraj zostały adoptowane ze schroniska na Paluchu. Jeśli chcecie, żeby takich dobrych informacji było więcej, to może macie miejsce na kota albo psa? A z kolejnymi dobrymi informacjami wracamy jeszcze w tym tygodniu, jak zawsze po 9.
1: Reklama. Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: I po reklamie.

nich poprzedni też się tu zaczął, więc ten też się niech tutaj zaczyna. Temper City to jest grupa muzyczna, która już podbiła wasze serca takim hitem jak Self Aware, który gramy w Radiu SK i teraz poszli o krok dalej. Wydali kilka dni temu kawałek Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Powinno wam się spodobać. Gramy w ST.

0: Moja panienka, Lerek Nowator w Radiu SK, 23 minuty do 10. Pytałam was o to, która u was jest godzina. Jest to bardzo zasadne pytanie, nawet jeżeli wszyscy jesteśmy w Polsce. Bo gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to dziś, w tym momencie u każdego ta pora mogłaby być inna. U mnie na przykład byłaby 12. Tak wynika z moich wyliczeń, mniej więcej. Dlatego, że jedna godzina to ponad 3 lata, a więc dekada naszego życia to około 3 godzin. Licząc więc od północy, o 3 nad ranem mielibyśmy 10 lat, o 6.20, o 9.30, o 12.40 i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać, która u was jest w takim razie godzina. Pobawimy się w zgadywanie tego, ile macie lat, bez mówienia, ile macie lat. Za chwilę w Radiu SK Damian Dawid się pojawi.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchanie przy

0: od 30 lat.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: I po reklamie.

Take Me Back, Kygo, Max Magnone w Radiu SK, 5 minut do godziny 10. Tak mówiłam i pytałam, która jest u was godzina, bo to trochę zależy od wieku, ale nie powiedziałam, gdzie wysyłać głosówki ani informacje w tej sprawie, więc SK-owy Messenger, tam czekam. Jest taka teoria, która mówi, że nasze życie, gdyby je przełożyć na 24 godziny, to w zależności od tego, ile lat mamy, byłaby u nas w danym momencie inna godzina. U mnie byłoby coś między 12 a 14, licząc, że 10, nie, 3 godziny to jest 10 lat, więc dajcie znać, która u was jest godzina. Północ to się rodzimy. O 3 nad ranem mamy 10 lat, o 6:20, o 12:30, o 15:40, o 18:50, o 21:60 i tak dalej, i tak dalej. Można nagrywać głosówki na SK-owy Messenger. Po 10 wracamy z hitami.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: I po reklamie.
12: 18 stopni to dzisiaj maksymalna temperatura w Braniewie, a teraz 14, do tego sporo słońca i to sprawia, że jest całkiem przyjemnie. W ciągu dnia na przyjemnie naraz słońce, raz chmury, ale bez opadów. Prawdopodobnie, choć nieco cieplej, 22 stopnie, a pod wieczór możliwy deszcz.
13: Jest 10, to czas na SK News. Marcin Perocki. Zapraszam. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Pierwsze badania nie wykazały, by stanowiła zagrożenie. To jednak nie koniec badań.
14: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
13: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek. Musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok.
15: Energetyka, szlachy produkcji.
13: Energia, szlaki dostaw żywności, infrastruktura krytyczna, wszystko to musi być przedmiotem dyskusji, mówi Zełenski, a rzecznik Kremla przekazał, że Moskwa popiera zawieszenie ataków na energetykę. Wczoraj Donald Trump już ogłosił, że obie strony zgodziły się na wstrzymanie ataków. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rusza ogólnopolska akcja Straży Leśnej.
16: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
13: Zapowiada Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta.
17: SK Braniewo News.
18: Rafał Maliszewski. Dla rolników, sadowników i działkowców kosztuje grosze, bo jest produkowany z bioodpadów. Trusak, czyli polepszacz glebowy, to produkt oferowany przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu. Powstaje w wyniku kompostowania bioodpadów. Tak wygląda wdrożenie w życie filozofii gospodarki obiegu zamkniętego. Święto Niepodległości na Sportowo. Trwają zapisy na Elbląski Bieg Niepodległości, który 11 listopada pobiegnie ulicami miasta. W tym roku zmiana. Zawodnicy będą startowali i finiszowali na ulicy Teatralnej przy Placu Jagiellończyka. Zapisy na bieg do 3 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc.
0: dwie minuty po godzinie 10:00, kawa, albo sprawa, albo spotkanie, które mogłoby być mailem, prawdopodobnie to macie w planie. Ja mam w planie zagrać dobre hity. Lady Gaga będzie na przykład i Sanach z Cichosza. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Cicho, Ża, Odsanak, jej nowy kawałek w Radiu SK, 18 minut po 10. Gdyby nasze życie przełożyć na dobę, to która byłaby u was godzina? Zakładamy, że godzina to mniej więcej 3 lata, bo 3 godziny to dekada, czyli o północy się rodzimy. I pytanie, która właśnie godzina jest u was? Kamil zacznie.
1: No to jeśli dobrze podstawiłem do wzoru, to u mnie jest teraz tak mniej więcej 8.37.
0: Pytanie, czy dobrze podstawiłeś do wzoru. 8.37 to będzie jakieś, poczekaj, 27 lat? Czy ja dobrze liczę? Prawdopodobnie ponad nawet 27. Jest też Majka?
2: Kasiu, u mnie dochodzi 15. I jestem już trochę spóźniona. Nie obchodzi mnie to.
0: 15? Ta, czyli 40, ale 40 to jest nowa 20, więc Majka, gdzie ty się spieszysz? No jest Michał jeszcze.
3: Cześć SK, no co no, u mnie na zegarku, poczekaj, za 15.06, czyli idąc z tym tokiem rozumowano, to co jeszcze mi zostało? Jakaś kolacja, trochę popatrzeć w telewizor, może jeszcze poczytać trochę książkę i do spania.
0: No Michał, ale szykuje się naprawdę piękny wieczór.
4: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, no co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
7: Bar-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: I po reklamie.

0: Nie przypominam sobie, która u niego może być dzisiaj godzina, ale raczej tak bardziej po południu. Eminem ma już Without Me w Radiu SK i chodzi mi o to, że on mieszka w Stanach tylko na 22 minuty do 11. Chodzi mi o to, że gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to każdy z nas miałby teraz inną godzinę. Damian napisał, że u niego byłaby 13.30, czyli Damian liczy, 30 byś miał o 12, godzina to jest 3 lata mniej więcej, czyli jakieś 34, no może w okolicach 35 roku życia jest Damian. Jak chcecie, to wciąż możecie liczyć. Nasze panie z matematyki byłyby dumne, że wszystkie umiejętności wyniesione z tych lekcji wykorzystujemy właśnie w tak ambitny i pożyteczny sposób, jak przeliczanie wieku na godziny.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Klej.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
7: Wtorek 15 września. Jeśli planujecie dzisiaj iść do kogoś w odwiedziny, to przypominam, Nikodem, Roland, Kamila, Katarzyna oraz Maria. To dzisiejsi solenizanci. 18 stopni w Breniewie w dzień, w nocy 12. Jutro 22 stopnie, w czwartek 18, a w piątek 20. W czwartek, może to nie poprawić.
6: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
8: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę. Jak informują ukraińskie koleje państwowe, lokomotywa nie była podłączona do składu, a jej załoga zdążyła się ewakuować. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, tłumaczy szef.
9: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
8: A cały czas trwa też badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku, niedaleko Jarosławca. Mecz, którego stawką będzie awans pierwszego miejsca w grupie. Polscy siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Obie reprezentacje są niepokonane. Kibice Polaków o wynik są jednak spokojni.
10: Takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
8: Na początek meczu o 18, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
11: SK Braniewo News.
12: Rafał Maliszewski. Dla tych, co robią w glinie. Interesujesz się ceramiką? Tworzysz własne prace? Jeśli tak, Ceramiony, konkurs ogłoszony przez Centrum Światowic w Elblągu, jest dla ciebie.
13: Celem konkursu jest prezentacja dorobku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
12: informuje Anna Giziewicz. Udział w konkursie jest bezpłatny. Po szczegóły wskakujcie na stronę Światowida. Grzyboznawca w Breniewskiej Bibliotece. Zapraszamy na spotkanie z Michałem Konkelem, certyfikowanym grzyboznawcą, który opowie o tym, jak bezpiecznie rozpoznawać poszczególne gatunki grzybów. Spotkanie dzisiaj o 17:00. Biblioteka w Breniewie. Wstęp wolny.
14: Minuta po godzinie 11:00. Nie wiem, co teraz robicie, ale czegokolwiek byście nie robili, to nie jest to rzecz, której nie można odłożyć na rzecz chwili przerwy. Damiano Dawid, The First Time, Alex Warren, to już teraz Westy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Rumble. Get Busy w Radiu SK, 18 minut po godzinie 11. 15 sekund może zmienić wasze życie, a właściwie wasz poranek. Podobno są tacy, którzy robią to codziennie. Nie testowałam, ale być może warto to sprawdzić. Chodzi o codzienne zanurzenie twarzy w lodowatej wodzie, nawet to może być woda dosłownie z kostkami lodu, dokładnie na 15 sekund. Co to daje? Podobno to bardzo szybko obniża stres, obniża ciśnienie, ale też zmniejsza opuchliznę i zdecydowanie nas rozbudza, dzięki czemu szybciej stajemy się gotowi do funkcjonowania. Nie wiem, czasami wydaje mi się, że zaspanie też na budzik, który zadzwonił i go wyłączyliście, jeszcze śpiąc, działa podobnie jak kubeł lodowatej wody na głowę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: I po reklamie.

0: Przypominał wam to trochę jesień? A, to Tame Impala i Loser w Radiu SK. Podobno lato jeszcze na chwilę wróci, ale tylko na chwilę. Chyba że dokąd wyjedziecie, to może wtedy wróci na dłużej. Pytanie, czy stan konta na to pozwoli. I szef przede wszystkim, Enrique Iglesias. Duel El Corazon, takie lato mamy w domu. Wciąż jeszcze, powiedziałaby mama. Zagram za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.

Super Sweet. Miley Cyrus, jeżeli lubicie takie brzmienia, to lada moment. Ona wyda swoją nową płytę. 18 września pojawi się właśnie jej nowy krążek, więc lada moment. A lada moment, Rafał Adamczak tutaj przejmuje stary i gra wam najlepsze hity w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
7: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kropki. Jeszcze trochę trzeba się przemęczyć, zanim postawicie ostatnią kropkę i będzie można wyjść z pracy. Zachmurzenie z przejaśnieniami, 18 stopni w Braniewie. Popołudnie dzisiaj całkiem przyjemne. W nocy 12, a jutro do 22, ale wieczorem opad deszczu.
8: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejny atak przy polskiej granicy. Rosjanie uderzyli tym razem na Wołyniu na Ukrainie. Dron zaatakował lokomotywę spalinową. A o szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
9: Lokomotywa spalinowa nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w pół do czwartej nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
8: Nad ranem alertę RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. A w związku z wydarzeniami przy granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa.
10: Odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
8: Przypomnijmy, tej nocy myśliwce NATO zestrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy, a wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Lotnisko w Katanii nadal zamknięte, to z powodu aktywności Etny. Przyloty i odloty są wstrzymane do 14.30, a to już drugi dzień paraliżu z powodu emisji pyłu wulkanicznego.
11: SK Braniewo News.
7: Rafał Maliszewski. Prokuratura Okręgowa w Elblągu zawiesiła śledztwo dotyczące chirurga z braniewskiego szpitala, który miał wykazywać, że pracował w tej placówce nawet 72 godziny na dobę. Lekarz zarobił jednego roku 1 800 000 zł. Jak poinformował Dziennik Elbląski, śledczy czekają na opinię biegłego, który oceni zgromadzony dotąd materiał dowodowy. Nastał czas wybierania. Do 30 września Elblążanie mogą głosować, na co wydać ponad 5,5 miliona złotych. Tyle wynosi pula tegorocznego budżetu obywatelskiego.
12: Mieszkańcy mają do wyboru 98 projektów.
7: Mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Radnika.
13: Już dokładnie 2 minuty po godzinie 12. Wiadomo, że jak czekamy na koniec roboty, to każda minuta na wagę złota. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, mam przygotowane hity na czasie i wierzę w to, że one trochę odczarują, no jeżeli macie oczywiście wasze złe humory. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy, a później Anna na klapie, ale Farben i on tas.

Nasza wyobraźnia to dopiero potrafi, co? Ja wiem, że jak gramy takie numery jak ten Fast Boy, Music Sands, to na pewno gdzieś tam oczyma wyobraźni. Już jesteście na dobrej imprezie na statku. Wiecie, wakacje, słońce, fajne towarzystwo i tam przy tych dźwiękach, ewentualnie w jakiejś innej fajnej wakacyjnej sytuacji. Tymczasem, drodzy Państwo, wrzesień brutalnie bierze nas za... No nie wiem za co, ale też skutecznie sprowadza na ziemię i mamy trochę inną rzeczywistość, a hity na czasie takie jak ten powodują, że w sercu jednak jest fajnie. No właśnie, ale wracając do września, no to jeszcze niedawno było tak, że chodziliśmy spać, o której chcieliśmy, o jutrze mówiliśmy, że jakoś to będzie, a tutaj nagle kalendarz, budzik, lista rzeczy do zrobienia, ktoś coś w kółko od nas chce. No i właśnie jest na to takie naukowe spojrzenie, żeby sobie z tym jakoś poradzić, właśnie sen. Podobno regularność snu, już nawet niedługo, ale regularność to jest sprawa zbawienna, więc nie miejcie tego, że jak idzie weekend, to wy nagle do 12 albo do 11. Nie, że podobno trzeba regularnie tyle samo i to jest dla organizmu dużo, dużo lepsze. A ja tak z drugiej strony też jestem ciekaw jednej rzeczy. Co jest dla was takim pierwszym sygnałem, że skończyły się już naprawdę wakacje? Robienie kanapek do szkoły dzieciakom, czy może, nie wiem, korki? Może dzieci, które mówią, gdzie jest mój plecak, albo mamo, na jutro trzeba te słynne liście, czy tam kasztany? No kasztany to chyba jeszcze nie. Co jest dla was takim sygnałem? Pytam o to teraz, dlatego że mamy jeszcze cały czas fazę przejściową i wiem, że niektórzy odbierają zaległe urlopy właśnie we wrześniu. Czekam na głosówki na Messengerze, naszym SMS-kowym, ewentualnie SMS-y 664-402-302, a już za chwilę muzycznie u nas Dawid.

0: Reklama. Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: od razu lepiej robota idzie, co? W takim tempie to Pitbull, Neo, Afrojack, Give Me Everything. Pitbull jeszcze nam pokoloruje jesień, na pewno w Polsce w tym roku, dlatego że 27 listopada pojawi się z koncertem w Łodzi, 3 grudnia, czyli niewiele później, zawita do Gdańska i może i wy zawitacie na jego koncerty, czyli będzie się działa, wiadomo, że Pitbull zaprasza nie tylko łysych, aczkolwiek z łysymi fanami rekordy bije. Słuchajcie, ja was zapytałem, kiedy wy macie już taki wiecie, taki dobitny dowód, że wakacje się skończyły, że to już jednak znowu się zaczęło na kolejnych 10 miesięcy i padła głosówka od Klaudii.
1: Wczorajsze rysowanie kropek na koszulce o 22, bo dzisiaj jest dzień kropki. Pozdrawiam.
0: A czyli to była rzecz, która pokazała Klaudii, że rzeczywiście wakacje się skończyły. No, ja w sumie rozumiem, ale słuchajcie, dzisiaj faktycznie tutaj Klaudia poruszyła ciekawą rzecz. Mamy dzień kropki. Wydawałoby się, że to jest takie po prostu wymyślone święto. A sprawa wzięła się stąd, że amerykański pisarz Peter Reynolds w 2003 wydał książeczkę pod tytułem The Dot. Bohaterką jest mama Vashti, która dzięki malutkiej kropce, no i wspaniałej nauczycielce plastyki, uwierzyła w swoje możliwości. Książka stała się absolutnym hitem. Przetłumaczona na ponad 20 języków. Wydana też alfabetem Braille'a. W ponad 100 krajach się ukazała, no i od tamtej pory, a właściwie dokładnie od 2008 roku mamy dzisiaj dzień kropki. W domu też można świętować. Gorzej jak żona powie nie i kropka, albo inaczej, domyśl się, no i tu postawi 3 kropki.
2: Radio SK. Reklama.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie,
4: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: od 30 lat.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: I po reklamie.

kuchni mam takie małe radyjko i ona jak się zrobi tak bardzo głośno, to robi już tak nie ładnie, tylko tak pff, pff. No i dzisiaj właśnie tak było, kiedy ten numer rano usłyszałem. MJ Deli, Deli Supreme, to jest SK, to są hity na czasie, a to jest kawałek prosto z jedynki wczorajszego notowania Rap 20 Radia SK. Wy tę listę tworzycie, wy głosujecie, wy ją układacie na SK.pl, a kolejna Rap 20 i Mati Fuczyło czekają w kolejny poniedziałek o 23.

0: a sexy chick. Reklama.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18.47.12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24.30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
9: 18 stopni to dzisiaj maksymalna temperatura w Breniewie, a teraz 14, do tego sporo słońca i to sprawia, że jest całkiem przyjemnie. W ciągu dnia naprzyjemy naraz słońce, raz chmury, ale bez opadów. W środę podobnie, choć nieco cieplej, 22 stopnie, a pod wieczór możliwy deszcz.
8: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Wstyd na cały świat, tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dziś brytyjski dziennik Financial Times. Szwajcarska spółka Orlenu 3 lata temu miała kupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Zapłacono kryptowalutami, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld złotych.
11: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
10: Komentuje premier Donald Tusk, a w tej konkretnej sprawie zarzuty usłyszeli byli menedżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu. Andrzej Poczobut bezpiecznie wrócił do Polski. Opozycjonista przez tydzień był na Białorusi. Działacz swój wyjazd zapowiadał już w kwietniu, chwilę po zwolnieniu go z białoruskiego więzienia. Wyjątkowa lekcja WF pod okiem mistrzeń sportu. Blisko 700 uczennic z Podkarpacia ćwiczy między innymi z Otylią Jędrzejczak.
12: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym.
13: Co najbardziej liczycie? Powiedzcie.
14: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
10: A podczas zajęć pojawiły się również Joanna Jóźwik czy Natalia Czerwonka. Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
15: SK Braniewo News.
16: Rafał Maliszewski. Sezon grzybowy w pełni. Leśne łowy to dla wielu przyjemność, ale niestety każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia.
17: Zatrucie grzybami najczęściej wynika ze złego rozpoznania grzybów jadalnych i trujących.
16: Mówi Anna Kozłowska, dyrektor elbląskiego sanepidu. Można też skorzystać z pomocy grzybozdawcy, który pracuje w elbląskim sanepidzie. Ile baszt wchodziło w skład fortyfikacji miejskich w Tolkmicku, gdzie stała brama Klesza? Odpowiedzi na te zagadki usłyszycie w sobotę 19 września w trakcie spaceru uliczkami Tolkmicka. Na spacer zaprasza Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Obowiązują zapisy.
18: Młodzież się dzisiaj rusza, jak sami słyszeliście, między innymi w towarzystwie Otylii Jędrzejczak. Gdybyście wy chcieli też tanecznie, bardzo proszę, będę grał dobrze. Dua Lipa zaczyna. Ja wiem, że bywa różnie z kondycją, więc tak raczej szaleć nie będziemy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Tak sobie pomyślałem i teraz miałem wyobraźnia zadziałała, że gdyby wiatraki na tych farmach wiatrowych kręciły się w rytm tego numeru, ale byśmy mieli prądu! Excellent Bomb, Whatever Turns You On w Radiu SK, to są hity na czasie 19 po pierwszej. Słuchajcie, teraz dziwny temat mi przyszedł do głowy. W ogóle z tą moją wyobraźnią dzisiaj jest coś nie tak jest, ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na przykład nowe buty, tak wiecie, przynosicie do domu albo kurier przynosi, otwieracie pudełeczko i dlaczego te nowe buty tak fajnie pachną? To jest jedna z tych rzeczy, których pewnie nie wpisujecie do wyszukiwarki w internecie, no bo nawet trochę wstyd.

0: Ale dlaczego właśnie? Skąd ten zapach? No wiadomo, że tak technicznie biorąc, to jest na pewno w dużej mierze mieszanka materiałów, klejów, może jakieś gumy, może innych substancji, czyli krótko mówiąc małe laboratorium chemiczne, ale w ogóle to jest ciekawy temat, nie? Ciekaw jestem, czy wy macie rzeczy, które uwielbiacie kupować nowe tylko dla tego pierwszego momentu, dla tego zapachu, na przykład nowy samochód, zapach nowego wnętrza na przykład, albo właśnie te nowe buty, albo zapach nowej książki, albo zapach nowego telefonu. Kiedyś to jeszcze był zapach gazet, prawda? Albo nowy zeszyt, albo w ogóle nowe ubrania. Macie takie swoje małe, no chyba fetysze nawet. A może właśnie dlatego robicie zakupy, które, nie wiem, potem w zaciszu w domu sami rozpakowujecie, robicie te unboxingi i takie... A może właśnie kawa? O, właśnie, otwarcie paczki kawy, to jest to, nie? No to ciekaw jestem, co was tak kręci zapachowo i jakie to są rzeczy. Dajcie znać. Głosówki na Messengerze oczywiście przyjmuję. Małe prezenty też mam. A za chwileczkę mam Eminema z numerem Houdini.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaj nowego, hybrydowego, 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
4: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Oj, się przyjemnie zrobiło i tak błogo muzycznie, prawda? To jest Tecka, to są hity na czasie Coldplay z Beyoncé, Hell for the Weekend. Za nami 26 minut i będzie godzina 14. Zapytałem was, czy macie takie swoje ukochane zapachy różnych takich nowych rzeczy. I padła głosówka od Agaty.
1: Uwielbiam kupywać nowe zeszyty i kiedy czuję ich zapach, wiem, że niedługo też poczuję zapach świętego spokoju, bo moje dzieci pójdą do szkoły.
0: No właśnie, czyli taka trochę transakcja wiązana z tym zapachem nowych zeszytów, ale gdybyście wy chcieli o swoim takim małym zapachowym upodobaniu opowiedzieć, zapraszam z głosówkami na Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli macie upodobanie w nowych hitach, to zapraszamy do nas. U nas oczywiście tych nie brakuje. Zagram wam numer, który zanim doczekał się swojej premiery, a ta była dokładnie 11 września, to przeszedł tak zwany najważniejszy test dobrej imprezy na Ibizie, bo tam został zaprezentowany po raz pierwszy. To jest kawałek, który nazywa się Gotta Be. Stoją za nim Cedric Gervais i Carla Monroe.

0: Nasza dobra znajoma Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK. To są hity na czasie 18 do 2. Okazuje się, że temat zapachów bardzo was zainteresował, bo każdy ma swoje, każdy ma inne, każdy ma ulubione. Grzechów głosów, co się odezwał?
1: Cześć SK, nie wiem czy to na temat, ale mnie jara zapach mokrych włosów. Świeżo mytych.
0: Dobrze, że Grzesiu doprecyzował, że chodzi o te świeżo myte. Teraz Dorota.
2: Jeśli mówimy o zapachach, to najlepszy zapach to jest dywanów albo u starego dobrego szewca tego kleju. Także no, może ktoś jeszcze tak ma. Miłego, pa!
0: Chodzicie jeszcze do szewca? Macie podobnie jak Dorota? No dobra, i jeszcze coś od Patrycji.
3: Ja codziennie lubię podjeżdżać na stację benzynową i tankować samochód, bo uwielbiam zapach paliwa.
0: O mamo, to teraz to jest akurat drogie upodobanie. Radio
4: SK. Reklama. Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja trwa.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 35.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
20: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

Robin Schulz i Watermat, Take It Slow Bullet w Radiu SK, to jest nowość, to są hity na czasie 5,5 minuty i będzie godzina 14. A podobno nawet niektóre marki, chociaż ich produkty oficjalnie z zapachem nie mają nic wspólnego, bo nie są to na przykład perfumy, ale niektóre marki zatrudniają całe sztaby naukowców tylko po to, żeby właśnie produkt wywierał świetne pierwsze wrażenie, świetnie pachniał również i specjalnie są to zapachy komponowane, dobierane. No, dużo ludzi nad tym pracuje, jak się okazuje, więc to, co my postrzegamy jako, że niby to przypadek, to jest zaplanowane działanie i zaplanowany efekt, więc może tak ten temat zostawmy, ale gdybyście wy w ramach swojego pierwszego razu chcieli na przykład, no nie wiem, zwiedzić rozlewnie perfum, czy taką fabryczkę jakąś malutką, gdzie takie perfumy są wymyślane i produkowane, no to może być wasz pierwszy raz i w tym Sonita i Korościel bardzo chętnie pomogą w ramach SK po raz pierwszy. Mają kasę na taki wasz pierwszy raz, więc postarajcie się o to. To na pewno będzie sprzyjać temu, żebyście wy mogli swoje marzenie zrealizować. A zgłaszać się można i na SK.pl i w naszej SK-owej apce Sonita i Korościel u nas codziennie po 15, w piątki od 14. Dziś wyjątkowo jeszcze duet, który poznaliście wczoraj, czyli będzie Michał Korościel razem z Olą Kot. Takie rzeczy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
12: Wtorek 15 września. Jeśli planujecie dzisiaj iść do kogoś w odwiedziny, to przypominam: Nikodem, Roland, Kamila, Katarzyna oraz Marian. To dzisiejsi solenizanci. 18 stopni w Breniewie w dzień, w nocy 12. Jutro 22 stopnie, w czwartek 18, a w piątek 20. W czwartek może to pokazać.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
13: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. To ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
14: Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
13: Informuje Aneta Aguście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. Jego stan jest ciężki. A przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zdarzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, a 10 trafiło do szpitali. Grzegorz Braun kolejny raz bez immunitetu. Uchylił mu go Parlament Europejski. To za słowa o negowaniu komór gazowych w Auschwitz. To otwiera służbom drogę do prowadzenia dochodzenia albo do procesu sądowego. Bacowie i Juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. To był dobry sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
15: Było stary taki gości, co popić po 10 roku wjeżdżą do mnie. Pograt jest bardzo dobro.
16: Będzie to tradycyjny redek, przejście owiec z bacówki do domu bacy.
13: Dodaje Maciej Szostak z Zakopieńskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymaszkowej redek organizuje 4 października.
17: SK Braniewo News.
18: Rafał Maliszewski. Grota miejscówka, czyli wspólne graffiti, deskorolka, żonglerka, muzyka i działania profilaktyczne.
19: Będą rozmowy ze street workerami dotyczącymi profilaktyki uzależnień.
18: Mówi Jacek Żukowski z Elbląskiego Ratusza. To w czwartek od 17 w Elbląskim Parku Plante. Wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży. Koli nadal w wodzie. Mieszkańcy budynku przy Moniuszki 22 w Braniewie nadal mają problem z wodą. Kolejne badanie próbek wykazało obecność bakterii koli. Zgodnie z zaleceniami sanepidu, wodę można wykorzystać do celów spożywczych, ale dopiero po gotowaniu przez minimum 2 minuty.
20: Jak sami słyszeliście, jesienne wyciągnięcie ręki, owce schodzą z gór, a mi się zachciało właśnie gofra z bitą śmietaną i truskawkami. Ciekaw jestem, na co wy macie ochotę. Jak na hitem na czasie, to bardzo proszę, ode mnie będą. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: sezonie letnim, wakacyjnym byliście z nami, z SK na wielu festiwalach. Bo bywanie na takich imprezach to też kolekcjonowanie wspomnień na przyszłość. A na pewno dla wielu z was takim wspomnieniem jest koncert Nelly Furtado, który odbył się dokładnie 13 lat temu w 2013 roku w Szczecinie na Wałach Chrobrego. I to był nasz eskowy koncert, nasze eskowe wydarzenie. Pamiętacie jak na SK Music Awards wtedy była z nami właśnie Nelly Furtado. Pamiętacie to? Pamiętacie? Pamiętacie piękną, złotą kreację tej artystki? No takie są wspomnienia, takie jest deskowe DNA i mam nadzieję, że to są dla was też bardzo dobre wspomnienia. Słuchajcie, teraz już 17 po drugiej, to jest taka pora, kiedy może się gdzieś tam w waszym otoczeniu pojawić niezręczne pytanie skierowane do was albo SMS-em, albo tak wprost. To może być na przykład, albo zdanie twierdzące. Mam dla ciebie zadanie. Albo możesz podejść do mnie na chwilę? Albo musimy porozmawiać. I tu teraz wpadamy w panikę i mówimy, no dobra, mów. Nie, to nie na telefon. To już jest najgorsze, to już rzeczywiście. Słuchajcie, a jeszcze najgorzej, jak już sobie planujemy, co będziemy robić po robocie, a nagle na przykład dzwoni żona, albo ktoś inny, z kim jesteśmy w bliskiej relacji i mówi, a pamiętasz, co miałeś zrobić? No i się zaczyna, nie? To ja wam życzę, żeby takich trudnych zdań, trudnych pytań jednak nie było. I do tego fajrantu i potem pobytu w domu i odpoczynku zasłużonego to jednak wszyscy dotrwali z takim względnym, świętym spokojem. Zaraz tegoroczny hymn męskiego grania w Radiu SK, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie będzie.
1: Reklama. W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na

0: www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: to jest Nowaliwka. Numer nazywa się Poza Tobą Nic. 23 minuty będzie godzina 15. W Radiu SK hity na czasie. Kojarzycie takiego gościa jak Władimir Semiruni? No właśnie, tak, to jest nasz wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. I teraz, jak się okazuje, to czego dokonał Władimir, to jest takie potwierdzenie, że na przykład my w życiu codziennym powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, czy to w życiu codziennym właśnie, czy może nawet w biznesie, że jednak warto może czasem, oczywiście nie we wszystkim, działać na dwa fronty. Ewentualnie mieć tak zwaną drugą nogę w biznesie, czyli nie zawężać się do czegoś wąskiego i jakiejś jednej konkretnej specjalizacji. No bo jak nam przestanie wychodzić, to co, prawda? Dobrze mieścisz coś innego, jakąś inną specjalność, że jak nam się w jednym nie uda, to pójdziemy w drugie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten gość, który został wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim, został teraz mistrzem Polski w kolarstwie. Jak się okazuje, można? Można. To zaraz pokombinujcie, co wy tam byście mogli w życiu robić innego niż to na przykład, co robicie na co dzień. I może warto jednak tak zupełnie na poważnie się nad tym pochylić. A już Maneskin i Tom Morello czekają z numerem Gossip i za chwilę pojawią się w Radiu SK, bo u nas hity na czasie i 15 za 22 minuty. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Palion, Mody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47,12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
15: 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

I właśnie dzięki takim hitom na czasie jesteście wprowadzani zawsze w dobry nastrój. To Riviera i She Doesn't Mind już za nami w Radiu SK. 5,5 minuty będzie godzina 15. I gwarantuję, że ten dobry nastrój będzie dalej, bo po godzinie 15. A? Korościel, ale nie sam, bo z Olą Kot, czyli duet, którego mogliście spróbować i posmakować wczoraj, dzisiaj też z wami będzie i to już po godzinie 15.

0: SK. SK. Reklama.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
17: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kropki. Jeszcze trochę trzeba się przemęczyć, zanim postawicie ostatnią kropkę i będzie można wyjść z pracy. Zachmurzenie z przejaśnieniami, 18 stopni, w Obrenie wie. Popołudnie dzisiaj całkiem przyjemne. W nocy 12, a jutro do 22, ale wieczorem opad deszczu.
18: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Już prawie 15, Agata Chruściek, zapraszam. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
21: Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
20: Mówi Donald Tusk. Sejm zajmie się projektem jutro, a głosowanie w piątek. Śmiertelny wypadek w Tatrach. 19-latek spadł w rejonie Zawratowej Turni. Ratownicy zgłoszenie dostali od innego turysty.
22: Że człowiek spadł z dużej wysokości, leży na piargach pod ścianą. Nasi ratownicy stwierdzili zgon.
20: Mówi Mieczysław Ziach, ratownik TOPR. Wiadomo, że mężczyzna wędrował po górach samotnie. Polska kontra Ukraina. Dziś kolejny mecz naszych siatkarzy w ramach Mistrzostw Europy. Stawką awans z pierwszego miejsca w grupie. Obie reprezentacje są niepokonane. Początek meczu o 18, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
23: SK Braniewo. New.
24: Krzysiek Jaworski, zapraszam. 16 września 1577 podczas wojny Polski z Gdańskiem siły gdańskie napadły na Elbląg. Na odsiecz ruszył wysłany przez Batorego 300-osobowy oddział Kaspra Bekiesza.
25: To on obronił Elbląg przed armią gdańsko-duńską.
24: Mówi Maria Kasprzycka, elbląska historyk i archeolog. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów nie powstrzymał 45-latka. Kierowca BMW nie chciał zatrzymać się do kontroli, ale nie udało mu się jej uniknąć. Braniewscy policjanci dodają, że kierowca miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu do 5 lat za karę.
26: Santa i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
27: No właśnie, znowu nie. Sońca cały czas nie wrócił z szeregu operacji plastycznych i znowu jest tutaj Ola Kot. Witam cię, Olu.
28: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja liczę na to, że rzeczywiście jak Sońca jutro powróci, bo on już jutro powróci, to zaskoczy nas po tej wizycie u tego trychologa.
27: A właśnie, ale ja mam wrażenie, że ty się tu coraz lepiej czujesz i niekoniecznie byś chciała, żeby on wrócił.
28: Ale mi się wydaje, że jednak ty w głębi serca, no to jest twój przyjaciel od lat. No gdzie to tak bez Sońcy, Korościel bez Sońcy.
27: No zobaczymy. No jeszcze, czas pokaże.
28: Mamy 3 godziny.
27: Czas pokaże.

0: Oskar Cyms bez końca w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel. Bardzo nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Czy wiesz, że do końca lata został tydzień?
1: Niestety wiem i uważam, że ten ostatni tydzień powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Jakie ty masz plany na wykorzystanie?
0: Coś szalonego miałbym zrobić?
1: Tak.
0: To myślę, że na bilecie 20-minutowym pojadę z pół godziny.
1: Wow.
0: Czy to jest wystarczająco szalone?
1: Grubo grasz. Spodziewałam się takiej odpowiedzi.
0: A ja jestem mężczyzną jadącym bez trzymanki, tak powiem zupełnie szczerze.
1: Dobrze, to jest szalone, to życzę ci, żeby ci żaden kanar nie dopadł.
0: A ty coś szalonego zrobisz?
1: Ja na przykład idę w sobotę na wesele. I wydaje mi się, że to jest szalone.
0: Ale to jest twoje wesele?
1: Nie, moje,
0: aż tak,
1: ale
0: szalone.
1: Mogę na przykład złapać welon podczas tego wesela.
0: I wtedy już nie będzie wyjścia.
1: I wtedy się spotkamy na wielkim eskowym weselu.
0: A czy ty chcesz złapać ten welon? Bo to jest kluczowe, bo mi się wydaje, że łapią te dziewczyny, które chcą i one robią to celowo.
1: Właśnie ja nie chcę.
0: Aha, nie chcesz.
1: Więc on może polecieć w moim kierunku. No i nie wiem, co zrobi Brzozowski wtedy.
0: No tak, mam nadzieję, że zrobi to, co każdy mężczyzna powinien zrobić. Myśli jakąś wymówkę. Co szalonego zrobicie w ostatni tydzień lata, kochani? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Może nawet jakieś nagrody będą dla najbardziej kreatywnych,
1: prawda? Ja tu wyszperałam coś.
0: All right.

0: Titi w Radio SK. 15 minut po godzinie 15. Można powoli wychodzić z roboty, no chyba, że pracujecie do 17, to wtedy lepiej się wstrzymać, nie?
1: Ale to wtedy my będziemy towarzyszyć, będzie zabawnie, jakoś szybciej zleci.
0: Zdarza ci się wyjść szybciej z roboty? Na przykład dzisiaj masz do 18, dzisiaj cię przypilnuję, to dzisiaj nie wyjdziesz szybciej, ale zdarza ci się, masz takie ciągotki?
1: Nie mam, bo zazwyczaj robimy rzeczy, które się dzieją na żywo, więc nie możemy wyjść wcześniej.
0: Właśnie, ostatni tydzień lata, kochani, co szalonego zrobicie? Ostatni tydzień lata, słuchaczka Żaneta tutaj nagrała swoją głosówkę na eskowym Messengerze.
2: No hej, Eska, ja kochani idę na 18 do mojej chrześnicy Oliwii, którą pozdrawiam i myślę, że to będzie też szalone potańczyć po 40. Fajna sprawa, buziaczki.
0: Ciotka po 40, a oni wszyscy po 18 lat. Ola, poszłabyś na 18 teraz?
1: Poszłabym.
0: Ale nie masz jeszcze 40.
1: No nie.
0: Chociaż niewiele brakuje, powiedzmy sobie szczerze.
1: Już, ale byłam jakiś czas
0: bliżej
1: temu,
0: jak dalej.
1: I byłam przy tym stole już dla starszyzny.
0: Aha.
1: Bo były dwa stoły. Jeden dla młodych, jeden starych i ciocia Ola była już przy stole dla
0: podawali
1: starych.
0: Podawali tam takie miękkie ciastka, żeby nie trzeba było gryźć, tak?
1: Tak. Dla nas było takie właśnie, żeby się nie zmęczyć, no ale wiadomo, najważniejsze były koperty.
0: A jak? Żanecie wysyłamy. Co jej wysyłamy? Co wysyłamy?
1: Ale no myślę, Żanecie, że skiety na pewno, bo mamy fantastyczne skarpetki.
0: Ale tylko pod warunkiem, że wystąpi na 18 w tych skarpetkach i przyśle nam zdjęcie.
1: Dobra, to wtedy dołożymy klapki. Jeżeli klapki i skarpetki to wysyłamy, tylko zdjęcie z 18 musi być.
0: Czekamy na wasze plany na ostatni tydzień lata eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki.
3: Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Glass Animals i Heat Waves w SC. Uwaga, uwaga!
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: O właśnie, wiesz, co było dla mnie największym zaskoczeniem, jak przyszedłem do Radia SK, bo ja znałem ten dżingiel, wszystkie hity zaczynają się w SC, ale myślałem, że to jest wyłącznie chwyt marketingowy, a później się okazało, że rzeczywiście nie. Po tym dżinglu leci piosenka, której ja wcześniej nie słyszałem i teraz też tak będzie.
2: Czyli nie skumałeś tego, jak słuchałeś Eski i to był hit, który jest pierwszy raz.
0: To nie jest jedyna rzecz, której ja nie skumałem, ja w ogóle tak średnio kumam,
2: ale jesteś dobry z matmy.
0: Z matmy jestem bardzo dobry. Słuchaj, teraz będzie hit w wykonaniu Ejcza i Maty i wiem dobrze, że ty znasz Matę i chciałbym poznać jakąś pikantną historię związaną z tobą i z Matą.
2: No nie, no właśnie nie mam takiej, ale zawsze i wszędzie będę Matę bronić, że to jest bardzo spoko ziomek. Mam taką historię mojego kolegi, który po prostu do niego napisał na Instagramie i poprosił o życzenia dla swojej córki. Aha. I serio, w ciągu kilku minut Mata nagrał i powiedział tą imię tej córki, więc ja uważam, że tutaj duży props, bo nie każdemu by się chciało.
0: Więc gdybym ja miał urodziny, chciał życzenia od Maty, to mogę tam spróbować.
2: No to gdzieś. Spróbujemy, ale pewnie napiszemy z Instagrama Radia SK, będzie
0: tak,
2: łatwiej.
0: Będzie łatwiej, oczywiście. Wykorzystywanie pracodawcy do prywatnych celów to jest moja specjalność.
2: Dobrze, czyli chcesz życzenia od Maty? Musimy to ustalić tu i teraz, chyba że chcesz kogoś innego.
0: Nie, jeszcze się wstrzymam, jeszcze się zastanowię, bo też jestem trochę wstydliwy. Dobra, gramy.

0: Pinky Sober w Radiu SK. Wczoraj byłoby mi głupio, bo pierwszy raz miałem program z Olą Kot i ona przyniosła mi prezent, a ja jej nie przyniosłem, no ale szybko się zreflektowałem i mam dla ciebie prezent. Cieszysz się?
1: Tak, proszę, podejrzana bardzo sprawa, bo jest to prezent w tym samym pudełku.
0: Nie w tym samym, tylko w takim samym. To jest różnica. Mi się też po prostu to podobało i uznałem, że też takie kupię.
1: Okej, rozumiem, dobrze, bo tutaj teraz patrzę, że w środku są dokładnie te same rzeczy, które
0: Nie te same, tylko takie same.
1: Aha, kupiłeś dokładnie takie same rzeczy.
0: Tak,
1: a te żelki Radia SK też kupiłeś dzisiaj, tak?
0: Tak, w dziale promocji sprzedaję.
1: Nawet nie wiesz, gdzie je trzymamy.
0: Wiem,
1: wiesz,
0: już teraz
1: w
0: wiem.
1: Szafce?
0: Wiem.
1: No dobra. Ale nie ma tutaj zdjęcia na słońce.
0: Ale patrz, jakie jest zdjęcie. To jest drugi prezent.
1: Drugi jeszcze?
0: I co?
1: Okej, dobra,
0: i co?
1: No, ten jest inny. No. Jest jakieś zdjęcie. O!
0: Ładne, nie?
1: Ładne. Chyba Wiktor Brzozowski będzie zazdrosny.
0: No i dobrze, niech będzie.
1: To na to twoja żona.
0: Moja żona?
1: No.
0: Musimy już kończyć. No nic, za chwilę Rudimental w Radiu SK.
1: No trzeba grać.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Prima Ballerina przetańczyła całą noc w Radiu SK. Oli Kot na pewno zdarzyło się przetańczyć całą noc, nawet nie muszę cię o to pytać, to da się wyczytać.
1: To bardzo ciekawe, że wyczytałeś to z mojego wzroku.
0: Oraz mamy wspólnych znajomych.
1: A, oni ci przekazali. Dobra, to sprawdzone info.
0: Słuchaj, pierwszy raz z SK. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
1: Co bym chciała zrobić pierwszy raz? No chciałabym, wracając do tego, co się działo wczoraj, o czym rozmawialiśmy, skoro Śnieżkę już zdobyłam, to teraz chciałabym zdobyć Rysę.
0: Okej, my możemy spełniać wasze marzenia, piszcie na sk.pl, co chcecie zrobić z nami po raz pierwszy, my to może nawet sfinansujemy. Zapraszamy sk.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadają w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrolit 6-7.
9: Zachmurzenie zmienne, pod wieczór czyste niebo, wiatr słaby z zachodu i 17 na plusie, teraz na termometrach w Braniewie. W nocy 12, jutro przez większą część dnia sporo słońca, dopiero pod wieczór i w nocy pochmurno z deszczem. Do 22 stopni jutro na termometrach, w czwartek 17 i na zmianę słońce i deszcz.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu podwyższył wyrok i prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Duży wpływ miały na to opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
11: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
10: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreśla satysfakcję z wyroku.
12: Ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
10: A mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Ukraiński prokurator generalny odwołany, a w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie do parlamentarzystów apelował m.in. prezydent Wołodymyr Załański. A wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów. Lotnisko w Katanii zamknięte do 22. To już drugi dzień aktywności wulkanu Etna. Dyrekcja portu apeluje, by podróżni sprawdzali na bieżąco status swojego lotu.
13: SK Braniewo.
9: New. Krzysiek Jaworski, zapraszam. Trwa jeszcze rekrutacja na bezpłatne studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, mówi rektor uczelni, doktor inżynier Jarosław Niedojadło.
14: W dalszym ciągu mam ofertę kierunków technicznych, zakres administracja, ekonomia, pedagogika.
9: A to tylko niektóre z kierunków i specjalności. Pełen wykaz bezpłatnych studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu można znaleźć na stronach uczelni. 9. Braniewską Brygadę Kawalerii Pancernej odwiedziła delegacja Republiki Korei Południowej, której przewodniczył szef sztabu tamtejszej armii generał Kim Gyu-ha. Wcześniej goście odwiedzili Warszawę i spotkali się z dowódcą generalnym.
15: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
16: No wiesz co, już chyba nie zmienimy tego dżingla. Już Sońta jutro wróci. Ja myślałem o tym, żeby zmienić na Kot i Korościel, ale chyba już niech on się wygada i już jutro to będzie ten.
17: A poza tym wiesz, te nowe dżingle to pieniądze kosztuje.
16: Naprawdę?
17: Na co to komu, nie?
16: No tak, tak.
17: Skoro
16: tak,
17: on już jutro wraca.
16: Mamy swoje wydatki. Mamy wydatki na przykład na pierwsze razy naszych słuchaczy. Na SK.pl oni zgłaszają swoje kandydatury i my wybieramy i komuś tam przekazujemy pieniądze na ich pierwszy raz.
17: Fajne, tak. Także
16: myślę,
17: znać.
16: Że tak. Myślę, że fajniej słuchaczowi zrobić pierwszy raz niż wymieniać dżingle, nie?
17: To dokładnie tak. Na to lepiej wydać hajs.
16: Dokładnie.

0: Ech, Britney, gdybym ja był trochę młodszy. Britney Spears, I did it again w Radiu SK. Co wy zrobicie again albo po raz pierwszy, ostatni tydzień lata, Olu?
1: Trzeba zaszaleć.
0: Koniecznie, koniecznie, nie ma wyjścia. Jak zaszalejecie, kochani, nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze?
2: Dobra, to ja zaszaleję i w ten ostatni tydzień lata nie założę skarpetek do Adidasów. Co więcej, nie założę podkoszulka pod bluzę. Pozdrawiam wszystkich milenialsów, którzy nadal noszą podkoszulek pod bluzę.
0: O, co ty na to, Olu?
1: No to myślę, że to są pozdrowienia do mnie.
0: Pozdrowienia
1: aż
0: do więzienia.
1: Aż mi zabrakło tutaj tchu w gardle.
0: A jesteś milenialsem, zdaje się. Ja też jestem milenialsem, ale ja noszę skarpetki do Adidasów i nie wyobrażam sobie nie.
1: No właśnie, sadziłeś tam kiedyś gołą stopę?
0: Pewnie kiedyś tak, bo w różnym stanie człowiek bywał, ale rozumiem. Jeżeli mam nad tym kontrolę, to staram się mieć skarpetę.
1: Nie, no to są obowiązkowe. Ja bym nawet potrafiła założyć skarpety z wczoraj, ale żeby założyć te skarpety, tak. A nie żeby wsadzać tam gołą stopę. No to jest takie szalone trochę.
0: Być może jest szalone, a być może pani ma deficyt skarpet i być może powinniśmy coś z tym zrobić.
1: Więc my po prostu wyślemy nasze eskowe skarpetki, ale wtedy już po prostu no nie można robić takich rzeczy, że bez skarpetki nogę w Adidasa.
0: Także gratulujemy pani, udało się panią nas nabrać, wysyłamy skarpetki.

0: Tame Impala w Radiu SK. Czy to jest program sentymentalny, Olu, kochana? Ponieważ mówimy o tym, że jest ostatni tydzień lata, no siłą rzeczy łezka do oka się ciśnie. Czy tobie również, czy tylko ja jestem takim romantycznym mężczyzną?
1: Nie jesteś w tym sam, ponieważ wydaje mi się, że lato to jest taki czas, że wszyscy są tacy szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni. Jak to lato się kończy, to taka nostalgia, taki smutek.
0: I chyba to się udziela również naszym słuchaczom.
2: A z okazji tego kończącego się lata, ostatniego tygodnia, postanowiłam dzisiaj schować w końcu ten basen. W sobotę już go porządnie umyłam, teraz przyszła jego pora, by skończyć na strychu.
0: No i co ty na to? Jak chcesz pocieszyć naszą słuchaczkę?
1: To jest
0: słuchaczkę?
1: Ja mam tylko nadzieję, że nasza słuchaczka porządnie ten basen w sezonie letnim wykorzystała i moczyła tam swoje 4 litery. Co najmniej 3 razy w tygodniu.
0: I rękę
1: też.
0: Nogę.
1: Też.
0: Też są 4 litery.
1: Czasami głowę.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia.

0: cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: I po reklamie.

0: Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. W Radiu SK robimy coś po raz pierwszy. Ja na przykład w tym miesiącu po raz pierwszy w Radiu SK poprowadziłem program z Sońtą, ale było mi mało, to po raz pierwszy z Olą Kot poprowadziłem. Rozpędzony jestem strasznie, ale nie jestem sam. Jest słuchaczka Justyna. Cześć Justyna.
1: No witam was, cześć.
0: Słuchaj, Ola chce się rozliczyć z pewnego niezręcznego momentu, do którego wczoraj nas doprowadziłaś. Olu, słuchamy.
2: Justynko, no bo my chcieliśmy docenić tutaj twoje zgłoszenie. No i wczoraj dzwonimy, a tam odbiera kobieta. I ta kobieta mówi, że to jest jakaś pomyłka i co ja tam jej opowiadam za głupoty.
0: Żebyśmy
2: i ona
0: dali
2: się
0: jej
2: nic
0: spokój,
2: nie zgłaszała.
0: Tak.
2: O co chodzi? Proszę wytłumaczyć.
1: Słuchajcie, no zgłosiłam się do konkursu. Jakiś czas temu po prostu zmieniłam numer telefonu. No i, że tak powiem, zgłaszając się do konkursu, podałam swój stary numer telefonu, który i aktualnie teraz używa moja mama.
0: Wiesz co, a ta sytuacja jest o tyle ciekawsza.
1: Mama, no, wtopa była totalna, przyznaję.
0: Troszkę tak, a sytuacja o tyle ciekawsza, że ty napisałaś, że chciałabyś zacząć pole dance. I dobrze, że twojej mamie nie powiedzieliśmy już, że proponujemy jej pole dance, bo byłoby już całkiem niezręcznie, nie?
1: No myślę, że byłoby bardzo niezręcznie.
2: Dzień dobry, my dzwonimy w sprawie rury.
1: Dokładnie, tylko nie wiadomo jeszcze jakiej rury.
0: No właśnie, to ty nam powiedz, bo ty chcesz coś z nami zrobić pierwszy raz, potrzebujesz jakichś pieniędzy, konkrety poprosimy.
1: No wiecie co, no z racji mojej pracy, a pracuję w przedszkolu, od jakiegoś czasu chodzę, no ciągle w t-shircie, w jeansach, no i brakuje takiego, wiecie, tego takiego kobiecego pierwiastka. No i pomyślałam sobie, że taki kurs, taki intensywny kurs na instruktora pole dance byłby dla mnie takim, wiecie, no taką wisienką. No i, no i pomyślałam sobie, że po prostu, no, no że napiszę do was, a wy się tak ukłonicie w tą moją stronę. No i chyba się udało.
0: My się już kłaniamy, ale jeszcze wytłumacz takim prostym ludziom jak ja, czym się różni, jeżeli się różni pole dance od po prostu tańca na rurze? Czymś to się różni, czy po prostu się ładniej nazywa?
1: Znaczy się, wydaje mi się, że no tak... taka profesjonalna nazwa, o, aha, może w ten sposób. No ale no taniec na róże, no, no to taniec na róże, no.
0: Oczywiście.
2: To taniec na róże, no to też na pewno Korościel nieraz tańczył na róże.
0: Ja z rury zszedłem z 5 minut temu, co prawda to było rusztowanie, ale cały czas rura.
2: Jest tutaj z tą rurą. Dobrze, no to my chyba sypniemy tym tańcem. Chociaż ja bym chciała taki warunek postawić na sam koniec.
1: Dobrze,
2: żebyś, Justynko, moja droga, nam jeszcze potem podesłała filmik po ukończeniu tego intensywnego kursu.
1: To ja może w trakcie prześlę, jak będę miała te siniaki na tych udach.
2: Dobra, żeby potem był progres i żebyśmy na końcu mogli powiedzieć, że wow, ale jest efekt.
0: Ile potrzeba?
1: No 2000 byłoby fajnie.
0: Załatwione.
1: Naprawdę? Dziękuję wam bardzo.
0: Gratulujemy, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, trzymaj
1: się. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo, dziękuję.

0: Alors danse w Radiu SK. Ty wiesz, po jakiemu to jest, Ola?
1: Alors po francusku.
0: Po francusku to jest. Znasz francuski?
1: Wydaje.
0: Znasz francuski, czy tylko znasz alors danse?
1: Nie, nie znam kompletnie
0: jeszcze
1: francuskiego.
0: Jeszcze znasz dernier danse, nie? Z dansów jesteś dobry.
1: A to od razu zakładasz, że jak jestem kobietą, to danse.
0: Absolutnie nie, to znaczy
1: nie
0: taniec. To znaczy taniec.
1: Znasz.
0: To taniec znaczy.
1: Uh-huh. Danse.
0: Sombr za chwilę w Radiu SK.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
16: I po reklamie.

0: To jest bardzo dobre zdanie. Przedłużyć lato jeden dzień, bo my z Olą tu dzisiaj celebrujemy ostatni tydzień lata. Ale czy my próbujemy przedłużyć? Trochę chyba mentalnie tak, co?
1: Tak, ale pogodowo. Z pogodą jest problem. Na przykład gdybyśmy dzisiaj tutaj siedzieli i wiedzieli, że za oknem panuje temperatura jakieś 25, 26, 27, to ja bym chciała przedłużyć o jeden dzień.
0: I jeżeli macie jakieś plany, co szalonego zrobicie w ostatnim tygodniu lata, koniecznie nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Czekamy.
0: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, Elbląg Pasaż Leclerc.
15: Wtorkowe popołudnie w Braniewie to 17 na plusie. Zachmurzenie zmienne, okresami czyste niebo. Jutro przed południem więcej słońca, wieczorem pochmurno z deszczem. Do 22 stopni jutro. Czwartek sporo słońca, ale i niewielki deszcz możliwy. 16-17 na plusie. Piątek okresami słonecznie i do 20.
16: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo wokoło Jarosławca. Bezzałogowiec to najpewniej nowy dron typu Gerbera.
19: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego.
18: A dzisiaj nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Tym razem został zestrzelony przez myśliwce NATO. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, między innymi za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać co najmniej 3 lata.
20: To wszystko zależy od tego, jak one szybko zostaną przeprowadzone przez parlament. Zakładam, że szybko i podpisane przez prezydenta.
18: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś udało się przesłuchać maszynistę pociągu. Ten zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26, a prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna, ale też niszczenie leśnej infrastruktury.
21: SK Braniewo.
22: New. Krzysiek Jaworski zapraszam. Elbląski strażak Adrian Durma na rozgrywanych w Łodzi mistrzostwach polskich służb mundurowych w kickboxingu wywalczył 2 złota.
23: Konkurencji point fightingu i kickrate to są takie moje ulubione formuły, w których walczę i zdobyłem 2 tytuły mistrza Polski.
22: Adrian Durma zdobył też tytuł najlepszego zawodnika mistrzostw Polski. Mieszkańcy Braniewa grają w gry planszowe. W bibliotece publicznej zadomowiła się Arena Graczy. To stowarzyszenie miłośników gier planszowych, które zachęca do dobrej zabawy. Kolejne spotkanie graczy w środę o 16:00. Gier nie zabraknie.
0: Santa i Korościel, czyli Eska w Radiu Eska.
1: Ola, Kot i Korościel, to się zgadza.
2: Czyli to się wszystko...
1: Kaka w Radiu Eska.
2: Ale jutro już powróci twój ukochany Sońta.
1: Ale... Nie wiem, czy to nie jest nadużycie, używanie słowa ukochany, ale...
2: Wydaje mi się, że wiesz, ty jesteś takim mężczyzną, że boisz się tego przyznać,
1: chyba,
2: że to jest po prostu taki twój prawdziwy przyjaciel.
1: A jestem trochę samcem alfa, nie?
2: Tak. Ale trzeba tutaj postawić się na szczerość, także my czekamy też na info od was, jak wy chcecie wykorzystać ten ostatni tydzień lata, a ty jesteś jesieniarą?
1: Ja jestem jesieniarą, tak. Aha. Czekam na 1 października, położę się w liściach, będę machał rękami, obsmaruję się dynią, grzybami. No zobaczycie to na socialach.
2: Ludziki z kasztanów.
1: A jak?

0: Kuban i Zalia, Kyoto w Radiu SK. Mamy gościa. Olu, mamy gościa. Czy zechcesz gościa przedstawić?
1: Jest z nami nasza wspaniała Jadzia.
2: Cześć, Olunia.
0: A mnie już nie przywitasz,
2: cześć,
0: Jadzia.
2: Cześć.
0: Jadziu, słuchaj, ja od 2 dni prowadzę program z Olą. Ty na pewno słuchasz, bo jesteś najwierniejszą słuchaczką Radia SK. Czy ten program rokuje, czy ty byś nas zwolniła natychmiastowo?
2: No wiesz... Ja bym was nie zwolniła, ale nie wiem, co na to Wiktor powie.
0: No właśnie. Wiktor rzeczywiście jest tutaj zagadnieniem, które musimy jeszcze przedyskutować.
1: Ale chciałabym powiedzieć, że Wiktor jest zazdrosny, tylko tu was zaskoczę. On nie jest zazdrosny o to, że ja prowadzę Skoro
2: Ścielem. Tylko, że on nie prowadzi.
1: Bo on by chciał Skoro Ścielem.
0: Ja jestem otwarty na wszystko, tak czy inaczej. Jutro ma wracać Sąciak, ale czy wróci?
2: Tak.
0: Proszę włączyć o 15.
1: Może Wiktor będzie już.
0: Może Wiktor, może tylko Jadzia, może tylko Ola. Proszę słuchać od 15.

0: Katy Perry, Firework w Radiu SK. Proszę Państwa, tu Ola Kot i Michał Korościel, ale Ola, głupio to zabrzmi, ja wiem, niezręcznie, wlazła pod stół i nie wiem właściwie co robić. Ona mówi, sam se ten program prowadź. I
1: bo ja chciałam po prostu spełnić marzenie mojego serdecznego chłopaka.
0: No i jaki to...
1: I w tej chwili doszło do małej zmiany. To nie jest już Kot i Korościel, tylko Brzozowski i
0: Wiktor
1: Korościel.
0: Brzozowski i Korościel. Wiesz co, nas łączy miłość do żużla oraz pochodzenie... Nie mogę patrzeć.
1: Prawda, że ta maska jest realistyczna?
0: Jest bardzo realistyczna. Tak. Jest, wiesz co, jest mega realistyczna. Ja powiem słuchaczom, że Ola teraz ma maskę swojego chłopaka na twarzy, którego to chłopaka... Ja znam...
1: Co, czujesz się, jakby Wiktor tu był naprawdę...
0: Chyba tak, a spróbuj powiedzieć coś głosem Wiktora.
1: O nie, nie umiem tak po lektorsku.
0: Nie umiesz tak nisko? Nie, on ma super głos, także ciężko to naśladować, nie?
1: Nie, ciężko. Nie, aha, tak ma taki nie do podrobienia. Ale musiałabym coś o żużlu gadać. No, aha. Patryk Dudek, tam Zmarzlik, Bradley Kers i tak dalej. To jest Wiktor Brzozowski.
0: Rety, ile ja mam tu pierwszych razów? Sońta w minionym tygodniu, Kot dzisiaj, Brzozowski teraz.
1: Ale przyznaj, że Sońta nie robi ci tyle niespodzianek, co
0: nie,
1: ja.
0: W ogóle mi nie robi. Ja jestem cały czas zaskoczony, aż troszkę nawet onieśmielony. Bardzo fajnie, bardzo
1: tak,
0: fajnie.
1: Tak, zawiesiłam wysoko poprzeczkę, także Sońta, jeśli nas słyszysz, to oczekujemy jutro jakichś niespodzianek po 15.
0: Zapraszam.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Jak ona śpiewa, że stoi tu w bikini w kolorach mango, to znaczy, że to jest jaki kolor? Bo to, ty używasz też takich skomplikowanych nazw kolorów. Wczoraj mówiłaś kaszmir, teraz ona mówi mango. Mango to jest jaki kolor? Pomarańczowy, czerwony?
1: A czy to nie chodzi troszkę o to, żeby pozostawić tutaj takie lekko uchylone drzwi i żeby tutaj zadziałała twoja wyobraźnia?
0: A, no to zadziałała.
1: No, bo może dla ciebie kolor mango, to wiesz, to no coś, tak. To inny kolor niż dla
0: to
1: mnie.
0: To bardzo zadziałała, gdybym ja się teraz zawiesił, to ty mów, dobra?
1: Dobrze, jakbyś teraz sobie wyobrażał kogoś w stroju kąpielowym w kolorze mango. Dobrze, to ja teraz
0: ty mów, bo ja mam powiem teraz o ciszę, bo ja sobie wyobrażam.
1: Bo my prosimy dzisiaj was, żebyście dali nam znać, jak godnie przeżyć te ostatnie dni lata i tu dostaliśmy taką propozycję.
2: Cześć Eska, czy jeśli letnie weekendy spędzałam na żaglach i niezależnie od pogody będę je spędzać nadal na żaglach, to znaczy, że lato się nie kończy? Pozdrawiam.
0: Znaczy najpierw to bikini w kolorach mango, teraz pani ma taki zmysłowy głos, że to już sama mów.
1: To już po prostu do spania. Znaczy ja się tutaj z panią zgodzę, bo jak to się mówi, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.

0: MJ Deli w Radiu SK. Lubisz ten rodzaj muzyki, Olu? Możesz powiedzieć szczerze, nikt nie słucha teraz. Red Dyrektor nie słucha. Lubisz czy nie lubisz?
1: Nie ma Pawełka, Paweł nie słucha. Lubię, aczkolwiek ja wolę bardziej polską muzę. Ja jestem w tym dobra.
0: A to było po polsku.
1: Znam wiele... Aha, tak, a to przepraszam.
0: Za chwilę James Blunt w Radiu SK.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Buzzsprout, Ola Kot i Michał Korościel. My się będziemy powoli żegnać, ale Mati przyszedł jakiś taki nastawiony, agresywnie,
1: wojowniczo. Mati zrobił nieprzyjemnego psikusa.
2: Bardzo
1: tutaj.
2: Odwrotnie.
1: Mhm. Nie.
2: Bardzo odwrotnie.
1: Tak, może wytłumaczymy naszym słuchaczom, że my z Korościelem jesteśmy za Falubazem, Zieloną Górą, a Mati okazuje się, że za Stalą Gorzów i przyszedł tutaj w szalikach.
2: Mam nawet dwa. To dla was specjalnie.
1: Nie, dziękuję. Nie chcemy tych szalików. Jest ciepło, ja nie będę nosiła szalika.
2: Zobaczcie, jakie
1: szalika.
2: Ładne.
0: Piękne. Całe szczęście, imprezka jednoczy Polaków, prawda, Mati?
2: Tak, oczywiście. Niezależnie zapraszam od tego, na imprezkę. No, akurat tu bym powiedział, żartuję, żartuję, zapraszam wszystkich i wszystkich kibiców Falubazu, i wszystkich Staligorzów, i każdego klubu, wszystkich możliwych
1: zapraszam. Z Torunia też.
2: A też niech będą.

0: SK. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: 17 na plusie teraz na termometrach i zmienne zachmurzenie. Jutro w ciągu dnia ciepło do 22 stopni i sporo słońca, ale wieczorem i w nocy już deszczowo. Czwartek generalnie ma być słonecznie. Do 17 na plusie w czwartek na termometrach. W piątek i w sobotę w Braniewie okolice 20 i sporo słońca.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. 1,6 mld złotych. Tyle miał stracić Orlen na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy, należąca do Orlenu szwajcarska spółka zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa jednak nie dotarła.
18: A Polska dzisiaj to komentuje, wstyd na cały świat.
17: Mówi Donald Tusk, Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym. Dramat podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy w Piekarach Śląskich, jadący na podwójnym gazie, najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki. O dalszych losach zatrzymanego kierowcy, w tym ewentualnym areszcie, zdecyduje teraz sąd.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
17: Przed nami mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy na siatkarskim Euro. Biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B. Jan Firlej, rozgrywający kadry, ostrzega jednak przed zbytnią pewnością siebie.
19: Na pewno będziemy musieli być bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
17: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK Braniewo.
16: New. Krzysiek Jaworski, zapraszam. Braniewo stawia na nowoczesną komunikację. Wiosną przyszłego roku w mieście pojawią się nowe elektryczne autobusy. Miasto otrzymało na ich zakup dofinansowanie w ramach członkostwa w sieci CitySlow, mówi burmistrz Tomasz Sielicki.
9: Otrzymaliśmy 95% dofinansowania.
16: Autobusy będą bardziej przyjazne dla środowiska. Krajowa Administracja Skarbowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie obchodzić swoje święto w Elblągu. Na sterówce odbędzie się uroczysty apel i koncert orkiestry. Będą pokazy sprawności sprzętu. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Piątek od 12:00, Elbląska Starówka.
14: A my oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych, niech sobie radzą pięknie. Ja za to pięknie wam zagram. Będzie Maneskin i Supermodel, będzie Natasha Bedingfield i Unwritten i będzie Tylko kochaj mnie, czyli Zalia. No bo my biało-czerwonych kochamy, niezależnie od tego, czy wygrają, czy nie. Mati Fuczyło, cześć!

DNA, tak nazywa się ten hit. A to Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion w Radiu SK w imprezie 11 minut po 18. Dajcie znać, co u was, jak się ta ten wieczór rozkręcał was. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. Mam nawet skarpetki eskowe. Kto by nie chciał mieć eskowych skarpetek? Ja bym chciał. Więc jeżeli wy też chcecie, to opowiadajcie mi o tym, co u was. Ale słuchajcie, od dzisiaj możemy czuć się bardziej bezpieczni. Chodzi o to, że od dzisiaj strażnicy miejscy mają większe uprawnienia. Mogą na przykład sprawdzać, czy osoba, która pije energetyka, ma 18 lat. Więc od dzisiaj po wyjściu ze sklepu i pijąc ten napój za szybko, no to uważajcie, bo kontrola może nadejść znienacka. Nigdy nie wiadomo. Natasza Bedingfield i Unwritten.

Mr. Know It All, to Teddy Swims w ST 21 minut po 18. Sprawdzam, jak radzą sobie nasi siatkarze, to na Mistrzostwach Europy. Tam grają o pierwsze miejsce w grupie. Polacy walczą z Ukrainą. Jak na razie 19-18 dla Polaków w pierwszym secie. Ale nie o tym teraz. Słuchajcie, na eskowym Messengerze dostałem przed momentem wiadomość od Sebastiana, cytuję. Pozdrawiam serdecznie wolne dziewczyny z Siedlec. Jeżeli nas takie słuchają, to oczywiście Sebastian pozdrawia cieplutko, ale żeby nie było, to te szybkie też pozdrawiamy.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. I po reklamie.

0: to Eminem i Rihanna, The Monster. Partner Rihanny, czyli A$AP Rocky, zagrał wczoraj koncert w Łodzi. Widziałem filmiki, widziałem zdjęcia. Koncertu co prawda nie widziałem, ale wyglądało to na naprawdę niezłą imprezkę. Ale my też mamy imprezkę tutaj u siebie w domu. Ale jeszcze przed imprezką można zaliczyć swój pierwszy raz. Słuchajcie, o czym marzycie, a czego jeszcze nie mieliście okazji zrobić nigdy? Wesce, my spełniamy marzenia, a raczej Sońta i Korościel to robią. Nasza nowa popołudniowa ekipa czeka na wasze zgłoszenia w apce Radia SK. Za darmo piszecie o tym, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a potem jeszcze przed imprezką pierwszy raz może być wasz. I to przy pomocy Sońty i Korościela. A, i pierwszy set dla biało-czerwonych to na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Polska wygrywa jak na razie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie

0: Talking Body Tableau w SC 5 minut do 19. Czy komuś dzisiaj brakuje energii? Dawajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Czy jest dobrze, czy może źle, czy jak jest? Będę starał się was ratować eskowymi nagrodami. W końcu to wtorek, dzień po poniedziałku. No to może was dopaść jakiś kryzys, a my z tym kryzysem powalczymy. Na pewno energii nie brakuje naszym siatkarzom. 2-0 już wygrywamy z Ukrainą.
1: Is my best.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie. Braniewo na czasie.
9: Rafał Maliszewski. Ile baszt wchodziło w skład fortyfikacji miejskich w Stolpnicku, gdzie stała brama Klesza? Odpowiedzi na te zagadki usłyszycie w sobotę 19 września w trakcie spaceru uliczkami Stolpnicka. Na spacer zaprasza Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Chcesz zacząć tańczyć albo znaleźć aktywność dla siebie lub swojego dziecka? Centrum Tańca Promyk zaprasza od 14 września na darmowe zajęcia.
10: Przez 2 tygodnie nowi uczestnicy mogą bezpłatnie spróbować zajęć tanecznych oraz fitness.
9: Zachęca Ewa Brygoła z Promyka. Braniewianie grają w gry. 16 września o 16 Biblioteka Miejska zaprasza miłośników planszówek na Arenę Gracze. Miłośnicy gier planszowych znajdą tam ciekawe tytuły i inne osoby chętne do gry.
11: Muzyką się żyje.
12: A jak wam się podoba nowy singiel od Miley Cyrus? Chodzi o kawałek Buzz Persuades, który gramy wam w Radiu SK. To dopiero początek, zapowiada wokalistka, bo za kilka dni światło dzienne ujrzy nowy album Miley. Płyta Buzz Persuades ukaże się 18 września. Artystka przy okazji premiery zapowiedziała także koncerty w ramach promocji nowego materiału. Niestety będą tylko 2 i to dość daleko. 16 i 18 października w Hollywood Bowl w Los Angeles, gdzie to Miley zawita po raz pierwszy w swojej karierze. A w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie Kasba Łagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje. A w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy.
13: Impreza
14: SK. Impreza
13: SK.
12: Wiecie, co łączy Margaret, Eda Sheerana, Sombra i Davida Guetta ze mną i z wami? Że ja zagram wam hity, a wy zaraz je usłyszycie. W imprezce. Mati Fuczyło. Cześć. 19 już.

David Guetta. Aloki Stick Figure, Run Run River, to 12 minut po 19. Kto dziś jest śpiący? Takie mam pytanie, bo mam propozycję na to, jak zarobić 50 tysięcy złotych. A co? W Tokio, słuchajcie, szykują się zawody w spaniu. Zawodnicy dostają 1,5 godziny na sen, no i wygrywa ten, którego sen według badań będzie najlepszy, najbardziej jakościowy. Za pierwsze miejsce jest ponad 50 tysięcy złotych nagrody i szczerze mówiąc, ja chętnie wziąłbym udział w tych zawodach, nawet gdybym miał zająć ostatnie miejsce. Zawody w październiku, więc kupujcie bilety do Tokio.

0: Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow w Radiu SK. Sprawdzam, co robicie. Dostaję od was wiadomości na Facebooku Radia SK. Marcin napisał, że wiecznie spędza za kółkiem, wiezie towar do sklepów, żebyśmy jutro mogli kupić wszystko to, co świeżutkie. No i brawo, brawo, brawo, super. Roman za to ma kłopot. Dzisiaj kończy urlop i napisał, że jeżeli zadzwoni do szefa po jeszcze jeden dzień wolnego, to szef go pogoni. Ja to rozumiem. Jeszcze jeden dzień wolnego i Roman dostaniesz wolne. Od szefa, na dłużej. I ważne wieści mam. Nasi siatkarze właśnie wygrali 3-0 z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
1: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

Joey and of Beggaring. A czy komuś może brakuje sukcesów na dziś? To ja jeden dla was mam. W grupie, słuchajcie, jesteśmy niepokonani. Nasi siatkarze przed chwilą wygrali na Mistrzostwach Europy z Ukrainą 3-0. To już jest czwarty mecz z rzędu z wygraną, a został już tylko ten z Bułgarią. Ja czekam już tylko na to, aż będziemy mieli taką cieszynkę jak piłkarze z Norwegii na mundialu. Bo biało-czerwoni mogliby często z niej korzystać. Fast Boy, Topic i Forget You, to jest imprezka.

to Kuba i Kuba i chłopaki. A w Radiu SK ten kawałek cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Już teraz możecie na niego głosować na sk.pl. Tam ostatnio pierwsza trójka to Post Malone i Swae Lee, Sunflower, to miejsce trzecie. Drugie to Tylko Kochaj Mnie od Zali, ale pierwsze to H i Mata, Ring My Bell, a więc polski remix właśnie Ring My Bell. Jeżeli chcecie to zmienić, to głosujcie, a w piątek po godzinie 17 sprawdzimy, co tym razem jest najlepszym hitem w Polsce i na świecie. Ale najlepsze gram już za chwilę. Będzie Damian Dawid i Avicii.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
8: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Braniewo na czasie.
14: Rafał Maliszewski. W sobotę dzień otwarty w Elbląskim Browarze. Mieszkańcy miasta i regionu będą mieli niepowtarzalną okazję poznać procesy ważenia od kulis oraz odwiedzić te miejsca, które na co dzień są niedostępne dla gości. Warto skorzystać. Bobry nabroiły, zbudowały tamę na potoku Grabianka, a spiętrzona woda przelała się, uszkadzając tak zwaną czarną drogę biegnącą wzdłuż potoku. Tama będzie rozebrana, a droga naprawiona. Póki co warto jednak omijać to miejsce podczas spacerów czy wycieczek rowerowych. Trwają zapisy na Elbląski Bieg Niepodległości, który 11 listopada pobiegnie ulicami miasta. W tym roku zmiana. Zawodnicy będą startowali i finiszowali na ulicy Teatralnej przy placu Jagiellończyka. Zapisy na bieg do 3 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc.
15: Muzyką się żyje.
16: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca pojawi się na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Iwizie. Spodziewajcie się w najbliższych dniach możliwości usłyszenia i zobaczenia naszego wywiadu w socialach Radia SK. Przypomnę, że to pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Deli Supreme wylądował na szczycie. To właśnie ten viralowy kawałek został jedynką we wczorajszym notowaniu Rap 20. MJ Deli, stojący za tym numerem, tak naprawdę stawia dopiero swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie, bo Deli Supreme to drugi singiel w jego karierze. I od razu sukces. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Tam też głosujecie, a kolejna Rap 20 już w poniedziałek po 23. Moim gościem będzie Getz.
17: Imprezka. Imprezka.
16: Ale teraz to wy czujcie się jak u siebie, bo to wy jesteście moimi gośćmi. Mati Fuczyło to ja. Mam dla was naprawdę niezłą mieszankę. Damiano Dawid, The First Time, tak zaczniemy. Będzie Avicii i Rita Ora, Lonely Together. I będzie też Gips. No to co, zaczynamy o 20 równo. I nowości będę miał.

0: Ten hit już dobrze znamy i bardzo kochamy, prawda? David Guetta, Sam Martin i Dangerous.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jako, że czuć już jesień w powietrzu, to ja mam teraz coś, co może was bardzo rozgrzać. 12 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to będzie jeden z nich. Teraz przenosimy się do Rumunii. Stamtąd pochodzi duet, którego hit zagram wam teraz. I to nowy hit, a raczej coś, co hitem może się stać. Nazywa się Olo Coco. Nagrali go Maria Maszuka i Maleko, a wy posłuchajcie już teraz.

0: Tak brzmi imprezka we wtorek, 26 minut po 20. To Riviera i She Doesn't Mind. Będą darmowe bilety na pociągi. Tak przeczytałem, naprawdę, będzie można pośmigać za darmo, ale to, że nie zapłacicie, wcale nie znaczy, że nic nie trzeba zrobić. Sprawdziłem, bo ja już chciałem odebrać swoje. Słuchajcie, chodzi o to, że Polska i Niemcy szykują po 30 tysięcy darmowych biletów kolejowych, ale po pierwsze, tylko dla osób do 27 lat, no to ja od wczoraj się nie łapię. I to są nagrody w konkursie wiedzy. No to tu się nigdy nie łapałem. Ale może wy się załapiecie.
1: Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie. Pyszka.

Just keep watching, czyli po prostu oglądaj dalej. To dokładnie to oznacza. A to Tate McRae w Radiu SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, ale jeżeli wy macie już dość oglądania, po prostu przyglądania się i chcielibyście wziąć sprawy w swoje ręce i przeżyć swój pierwszy raz, czyli spełnić swoje marzenie, to temat jest wyjątkowo prosty. Wesce, my się na tym znamy, a dokładniej Sońta i Korościel się na tym znają. Nasza popołudniowa ekipa spełnia marzenia, musicie nam tylko o nich opowiedzieć w zgłoszeniu w apce Radia SK za darmo, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. No i nasza ekipa może wam w tym pomóc. A ja mogę pomóc z doborem dobrej muzyki. Alex Warren i Passenger już teraz.

0: 5 minut przed 21. To Kygo, Max Magnone i Take Me Back. To jest imprezka. Czy komuś z was marzy się wyjazd na wakacje? Bo ja mam taki przedsmak. Pamiętajcie o pasach w samolocie.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może!
0: Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Dawid Podsiadło, zaraz.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
3: Braniewo na czasie.
4: Rafał Maliszewski. Załóż kask, nagraj przekaz. To konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu elbląskiego. Zadanie: stworzenie minutowego filmu promującego bezpieczną jazdę rowerami i hulajnogami.
5: Na drodze zdarzają się naprawdę różne sytuacje, dlatego ważne jest unikanie niebezpiecznych zachowań, wzajemny szacunek i kultura jazdy.
4: Mówi Natalia Karpińska z elbląskiej policji. Szczegóły na stronach starostwa powiatowego w Elblągu. Schody w kadyńskim lesie zamknięte. Powodem jest zły stan drzewa rosnącego bezpośrednio przy schodach na terenie tego rezerwatu. Ma duże rozmiary i jest niebezpiecznie przychylone w stronę ścieżki. Jego ścinka musi być prowadzona etapami z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz lin naciągających. Ale spokojnie, na weekend ścieżka będzie ponownie otwarta.

0: Braniewo News.
1: 16 września 1577 podczas wojny Polski z Gdańskiem siły gdańskie napadły na Elbląg. Na odsiecz ruszył wysłany przez Batorego 300-osobowy oddział Kaspra Bekiesza.
2: To on obronił Elbląg przed armią gdańsko-duńską. Po prostu ocalił Elbląg. Bekiesz był osobą bardzo znaną. Mieszczanie krakowscy w uznaniu jego zasług dla korony polskiej ufundowali mu kamienicę w Krakowie, kamienicę pod Baranami.
1: Mówi Maria Kasprzycka, elbląska historyk i archeolog. Siły gdańskie napadły na Elbląg, ponieważ podczas wojny Batorego z Gdańskiem król cały handel Rzeczpospolitej skierował do Elbląga właśnie. W elbląskim muzeum można oglądać portret Bekiesza. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów nie powstrzymał 45-latka. Nietrzeźwy kierowca BMW nie chciał zatrzymać się do kontroli, ale nie udało mu się jej uniknąć. Braniewscy policjanci dodają, że kierowca miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz grozi mu za te wszystkie przewinienia do 5 lat za kratkami. Jest czym wybierać. Trwa jeszcze rekrutacja na bezpłatne studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, mówi rektor uczelni dr inżynier Jarosław Niedojadło.
3: W dalszym ciągu mamy ofertę kierunków technicznych. Mamy kierunki z zakresu administracja, ekonomia, pedagogika.
1: A to tylko niektóre z kierunków i specjalności. Pełen wykaz bezpłatnych studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu można znaleźć na stronach uczelni. Polsko-koreańska współpraca. 9. Braniewską Brygadę Kawalerii Pancernej odwiedziła delegacja Republiki Korei Południowej, której przewodniczył szef sztabu tamtejszej armii generał Kim Gyu-ha. Wcześniej goście odwiedzili Warszawę i spotkali się z dowódcą generalnym. Wizyta była okazją do rozmów dotyczących współpracy wojskowej oraz wymiany doświadczeń. Elbląski strażak Adrian Durma na rozgrywanych w Łodzi Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w kickboxingu wywalczył 2 złota.
4: Konkurencje point fightingu i kickrate to są takie moje, nie że korony, ale ulubione formuły, w których walczę i zdobyłem 2 tytuły mistrza Polski.
1: Adrian Durma zdobył też tytuł najlepszego zawodnika mistrzostw Polski. W Olsztynie odbyła się gala 14. edycji konkursu ProWarmia i Mazury. To konkurs dla realizujących działania, które zwiększają rozpoznawalność regionu, przyciągają turystów i inwestorów. Nagrodę w kategorii promocja ogólna za projekt Elbląg Echa Legendy otrzymała gmina miasto Elbląg. Mieszkańcy Braniewa grają w gry planszowe. W bibliotece publicznej zadomowiła się Arena Graczy. To stowarzyszenie miłośników gier planszowych, które zachęca do dobrej zabawy. Kolejne spotkanie graczy w środę o 16:00. Gier nie zabraknie, zachęcają organizatorzy. Braniewo stawia na nowoczesną komunikację. Wiosną przyszłego roku w mieście pojawią się nowe elektryczne autobusy, które zasilą komunikację miejską. Miasto otrzymało na ich zakup dofinansowanie w ramach członkostwa w sieci CitySlow, mówi burmistrz Tomasz Cielicki.
5: Otrzymaliśmy 95% dofinansowania, ale warunkiem takiego poziomu dofinansowania właśnie była niskoemisyjność tych autobusów.
1: Obecnie komunikację miejską w Braniewie obsługują autobusy tradycyjne. Nowe będą bardziej przyjazne dla środowiska. Krajowa Administracja Skarbowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie obchodzić swoje święto w Elblągu. Na sterówce odbędzie się uroczysty apel i koncert orkiestry. Będą pokazy sprawności i sprzętu. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Piątek od 12:00 elbląska sterówka. To już 4 lata. 17 września 2022 prezydent Andrzej Duda oficjalnie otworzył kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną.
6: Ten wielki znak i symbol wzmacniania suwerenności Rzeczypospolitej jest oddawany do użytku.
1: Przekop otwarto 4 lata temu. Budowa drogi wodnej z Bałtyku do Elbląga wciąż trwa. Pierwsze większe statki powinny zawinąć do elbląskiego portu w przyszłym roku. Strażacy sprawdzą formę. W sobotę na Stadionie Miejskim w Pasłęku odbędą się zawody sportowo-pożarnicze. Będą okazją do sportowej rywalizacji drużyn OSP, a także sprawdzenia ich sprawności, szybkości i umiejętności podczas wykonywania wymagających zadań pożarniczych. Zawody startują w sobotę o 11:00. Kultura, pasja, dobra energia. Tak w skrócie wygląda oferta Braniewskiego Centrum Kultury. W październiku w centrum ruszają sekcje artystyczne, w trakcie których będzie można śpiewać, tańczyć, rysować czy malować. Mówi Dorota Sobolewska, dyrektorka centrum.
7: My czekamy na dzieciaczki, mamy mnóstwo już zgłoszeń, już wiemy, że będą to obszerne sekcje.
1: Zapisy trwają do końca września. Szczegóły w Braniewskim Centrum Kultury. Sowińskiego, Dębińskiego oraz Bema w Braniewie będą bardziej oświetlone. Miasto prowadzi tam inwestycję dotyczącą wymiany słupów oświetlenia drogowego. Prace mają na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dróg.

0: Polskiej. Przedwojenne szlagiery, piosenki kabaretu starszych panów, przeboje polskiej estrady czy utwory Zbigniewa Łodeckiego. 24 września w Bibliotece Elbląskiej wystąpi Kacper Kuszewski z koncertem Kochajmy Póki Czas, czyli Miłość w stylu retro. Wstęp jest wolny. Wejściówki do odebrania w bibliotece. Na starcie ponad 1100 biegaczy. W sobotę odbędzie się czwarta edycja elbląskiego biegu nocnego pod gwiazdami. Zapisy już zakończono. Bieg rozpocznie się o 20. Do pokonania będzie 5 km po Modrzewinie. Start i meta na wysokości Elbląskiego Parku Technologicznego. A już 19 września w Krynicy Morskiej od 15 w porcie jachtowym Święto Pieczonego Dzika. Wystąpią m.in. Raf Kozik, Majk, Justyna Staczkowska czy Myszkowski. Tropem dawnych murów obronnych Tolkmicka. Spacer pod takim tytułem przygotowuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Spotkanie i spacer z przewodnikiem uliczkami Tolkmicka odbędzie się 19 września. Obowiązują zapisy, szczegóły na stronach parku. 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Damian Krysztowiak z Elbląga chce ustanowić nowy rekord trasy. Przebiec ją poniżej 36 godzin. Jednocześnie biegnie, by wspomóc elbląskie hospicjum.
1: Tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom.
0: Bieg odbędzie się w październiku. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Malborka na rok przyszły. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 19 pozycji. Głosowanie trwa do końca września. Do dyspozycji mieszkańców w tegorocznej edycji jest 600 tysięcy złotych. Do końca września trwa także głosowanie na projekty w elbląskim budżecie obywatelskim. Tu o głosy walczy niemal setka pomysłów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura czeków rozeszła się w minutę i 15 sekund. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września. Czy nasze województwo to dobry kierunek na odpoczynek?
2: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
3: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz, jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
4: Jedno z lepszych, jakie może być.
3: Zdecydowanie.
5: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
0: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie.
6: SK Braniewo.
7: Dla rolników, sadowników i działkowców kosztuje grosze, bo jest produkowany z bioodpadów. Trusak, czyli polepszacz glebowy, to produkt oferowany przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu. Powstaje w wyniku kompostowania bioodpadów. Tak wygląda wdrożenie w życie filozofii gospodarki obiegu zamkniętego. Święto Niepodległości na Sportowo. Trwają zapisy na Elbląski Bieg Niepodległości, który 11 listopada pobiegnie ulicami miasta. W tym roku zmiana. Zawodnicy będą startowali i finiszowali na ulicy Teatralnej przy placu Jagiellończyka. Zapisy na bieg do 3 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc. Dla tych, co robią w glinie. Interesujesz się ceramiką? Tworzysz własne prace? Jeśli tak, Ceramiony, konkurs ogłoszony przez Centrum Światowic w Elblągu, jest dla Ciebie.
8: Celem konkursu jest prezentacja dorobku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
7: informuje Anna Giziewicz. Udział w konkursie jest bezpłatny, po szczegóły wskakujcie na stronę Światowida. Grzyboznawca w Braniewskiej Bibliotece. Zapraszamy na spotkanie z Michałem Konkelem, certyfikowanym grzyboznawcą, który opowie o tym, jak bezpiecznie rozpoznawać poszczególne gatunki grzybów. Spotkanie dzisiaj o 17:00, Biblioteka w Braniewie, wstęp wolny. Prokuratura Okręgowa w Elblągu zawiesiła śledztwo dotyczące chirurga z Braniewskiego Szpitala, który miał wykazywać, że pracował w tej placówce nawet 72 godziny na dobę. Lekarz zarobił jednego roku 1 800 000 zł. Jak poinformował Dziennik Elbląski, śledczy czekają na opinię biegłego, który oceni zgromadzony dotąd materiał dowodowy. Nastał czas wybierania. Do 30 września elblążanie mogą głosować, na co wydać ponad 5,5 miliona złotych. Tyle wynosi pula tegorocznego budżetu obywatelskiego.
9: Mieszkańcy mają do wyboru 98 projektów.
7: Mówi Joanna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Głosować można elektronicznie przez stronę budżet obywatelski elblak.eu lub na tradycyjnych papierowych kartach. Sezon grzybowy w pełni. Leśne łowy to dla wielu przyjemność, ale niestety każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia.
10: Zatrucie grzybami najczęściej wynika ze złego rozpoznania grzybów jadalnych i trujących.
7: Mówi Anna Kozłowska, dyrektor elbląskiego sanepidu. Można też skorzystać z pomocy grzyboznawcy, który pracuje w elbląskim sanepidzie. Ile baszt wchodziło w skład fortyfikacji miejskich w Tolkmicku, gdzie stała brama Klesza? Odpowiedzi na te zagadki usłyszycie w sobotę 19 września w trakcie spaceru uliczkami Tolkmicka. Na spacer zaprasza Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Obowiązują zapisy. Grota miejscówka, czyli wspólne graffiti, deskorolka, żonglerka, muzyka i działania profilaktyczne, mówi Jacek Żukowski z Elbląskiego Ratusza.
11: Grota miejscówka to wydarzenie skierowane przede wszystkim do młodszych mieszkańców Elbląga. Odbędzie się już 17 września w Parku Planty, a na uczestników będą czekały różne

0: rodzaju warsztaty, między innymi z żonglerki. W programie oczywiście dużo atrakcji, między innymi malowanie graffiti, przyjazd w deskorol, będzie też muzyka i sporo innych wydarzeń, gier, konkursów. Ważnym też elementem wydarzenia będą rozmowy ze street workerami dotyczącymi profilaktyki uzależnień.
1: To w czwartek od 17 w Elbląskim Parku Planty. Coli nadal w wodzie. Mieszkańcy budynku przy Moniuszki 22 w Braniewie nadal mają problem z wodą. Kolejne badanie próbek wykazało obecność bakterii coli. Zgodnie z zaleceniami sanepidu wodę można wykorzystać do celów spożywczych, ale dopiero po gotowaniu przez minimum 2 minuty. Schody w kadyńskim lesie zamknięte. Powodem jest zły stan drzewa rosnącego bezpośrednio przy schodach na terenie tego rezerwatu. Ma duże rozmiary i jest niebezpiecznie przechylony w stronę ścieżki. Jego ścinka musi być prowadzona etapami z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz lin naciągających. Ale spokojnie, na weekend ścieżka będzie ponownie otwarta. Skosił się Chevroletem przydrożne słupki i uszkodził dwa auta. Do kolizji doszło dzisiaj koło 13 na Ogrodowie w Elblągu. Po zdarzeniu 34-latka zatrzymali przechodnie.
2: Mężczyzna miał 3 promile alkoholu w organizmie,
1: mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, utrata prawa jazdy i samochodu. Pasażer był tak pijany, że nie mógł wysiąść z auta. Okazało się, że był poszukiwany przez policję. Bobry nabroiły, zbudowały tamę na potoku Grabianka, a spiętrzona woda przelała się, uszkadzając tzw. czarną drogę biegnącą wzdłuż potoku. Tama będzie rozebrana, a droga naprawiona. Póki co warto jednak omijać to miejsce podczas spacerów czy wycieczek rowerowych. Braniewscy pszczelarze tworzą historię. Podczas pierwszego święta pszczelarzy rejonowe koło otrzymało sztandar, który będzie im towarzyszył podczas ważnych uroczystości.
3: Jakoś udało się zebrać na ten sztandar. Sztandar jest piękny,
1: mówi prezes koła Adam Gnatek. Sztandar wyhaftowały karmelitanki, zakonnicy z Elbląga. Widnieje na nim herb Braniewa, symbole pszczelarstwa i wizerunek Matki Bożej Patronki Pszczelarzy. O 92 km za szybko. Pędził 132 na godzinę w okolicach Chruszciela, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40. Zdobył 13 punktów i 1500 zł mandatu. Przy tym okazało się, że samochód nie miał aktualnych badań technicznych. Kierowca stracił więc dowód rejestracyjny i prawo jazdy na 3 miesiące. Załóż kask, nagraj przekaz. Trwa konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu elbląskiego. Zadanie polega na stworzeniu minutowego filmu promującego bezpieczną jazdę rowerami i hulajnogami.
4: Ważne jest unikanie niebezpiecznych zachowań, wzajemny szacunek i kultura jazdy,
1: mówi Natalia Karpińska z elbląskiej policji. Czas do 21 września. Szczegóły konkursu na stronach Starostwa Powiatowego w Elblągu. Na Sowińskiego, Dębińskiego i Bema w Braniewie ruszyła wymiana słupów oświetlenia drogowego. W związku z pracami mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym, a także ograniczenia w dostępie do niektórych miejsc w sąsiedztwie prowadzonych prac. Co czwarty na nielegalu. Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna sprawdziła w tym roku zatrudnienie ponad 2000 cudzoziemców. 560 z nich pracowało nielegalnie.
5: Bez umowy, bez zezwolenia na pracę oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu,
1: mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik straży. Ponad połowa nielegalnie zatrudnionych to Kolumbijczycy. Ich pracodawców ukarano grzywną na łączną kwotę 180 tysięcy złotych. Zgłoś zespół do ligi. Do 13 czerwca Elbląski Mosir przyjmuje zgłoszenia drużyn, które chcą wystartować w turnieju koszykówki 3x3. Turniej będzie się odbywał w SP numer 12 w Elblągu, a startować mogą max 5-osobowe zespoły. Szczegóły na stronach Mosiru. 237 km, tyle liczy główna trasa szlaku warmińskiego. Damian Krzysztofek z Elbląga chce ustanowić nowy rekord tej trasy i przebyć ją poniżej 36 godzin. Jednocześnie biegnie, by wspomóc elbląskie hospicjum.
6: Tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom,
1: mówi biegacz. Próba bicia rekordu 23 października, a na stronę hospicjum odsyłam tych, którzy chcą mnie wesprzeć. Górna Sadyba pod Młotek. Władze miasta chcą sprzedać kompleks 17 działek pomiędzy ulicami Sokola i Klucza. To teren z widokiem na Góry Chobrego, na którym do 2033 roku ma powstać osiedle domków jednorodzinnych. Cena wywoławcza za 1,5 hektara gruntu to 4 200 000. Gratka dla miłośników dużego ekranu. Kino Światowic zaprasza na elbląskie repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
7: Odbędzie się 6 przedpremierowych pokazów filmów startujących w konkursie głównym festiwalu,
1: mówi Michał Kanial z Kina Światowic. Seanse od 21 do 26 września. Dentysta z zarzutami. 8 lat więzienia grozi właścicielowi gabinetu stomatologicznego z Braniewa. Mężczyzna leczył pacjentów na NFZ. Zdaniem śledczych w dokumentacji medycznej wykazywał inne zabiegi niż wykonywał w rzeczywistości. W ten sposób wyłudził z NFZ 92 tysiące. Śledczy zakwestionowali 800 z ponad 1400 wykonanych zabiegów. Prokuratura postawiła mu łącznie 45 zarzutów.
8: SK Braniewo News. 563 lata temu miała miejsce bitwa na Zalewie Wiślanym. 30 okrętów floty elbląsko-gdańskiej pokonało znacznie silniejsze siły krzyżackie, mówi historyk Tomasz Gniecki.
9: połowy XV wieku. Mieszczanie Gdańska, Torunia, Elbląga, czyli największych miast polskich, zbuntowali się przeciw Krzyżakom. Oddali się pod opiekę króla polskiego i w ten sposób wybuchła wojna, którą potem nazwano 13-letnią. Pod koniec tej wojny Krzyżacy chcieli odbić miasto Gniew, żeby mieć możliwość pilnowania dalej handlu wiślanego i blokować towary, które płynęły do Gdańska. W tym celu z Królewca przez Zalew Wiślany i potem Szkarpawę wysłali sporą armadę statków, właściwie łodzi bardziej niż dużych statków, które mogły się poruszać po Wiśle, żeby przebiły się do Gniewa i zawiozły tam krzyżacką pomoc. 44 okręty, mniej więcej 1500 ludzi i kto? Wielki mistrz, ówczesny wielki mistrz krzyżacki, Ludwik von Elichhausen, przewodził tej wyprawie. Ale na Szkarpawie Polacy przygotowali zaporę. Była nie do sforsowania, w związku z tym krzyżacy zawrócili, popłynęli z powrotem w stronę Zalewu Wiślanego. Za nimi ruszyły dwie części floty, jedna, która z Wisły była flotą gdańską i druga, która została sformowana w Elblągu i ta płynęła od strony właśnie Elbląga na Zalew Wiślany. Kiedy połączyły swoje siły, do starcia doszło rankiem 15 września 1463 roku. Zjednoczone siły, które były pod sztandarami króla polskiego, ale finansowane przez mieszczan Gdańska i Elbląga, miały tylko 30 statków, ale sprzyjała im pogoda. Wiał silny wiatr, który statki krzyżackie spychał do brzegów Zalewu Wiślanego właśnie w okolicach Suchacza i ten silny wiatr pomagał też o tyle, że łucznicy, którzy byli na statkach mieszczańskich, mogli używać zapalających strzał i niszczyć żagle i drewniane statki krzyżackie. Kiedy flota zjednoczona zbliżyła się do statków krzyżackich, nastąpiła walka wręcz. Ona działa się nie tylko na samych statkach, ale też na płytkich wodach zalewu, a nawet częściowo przeniosła się na brzeg. No doszło do pogromu krzyżackiego. Zginęło i utonęło mniej więcej 2/3 żołnierzy zakonnych. Kilkuset dostało się do niewoli, a niewielka grupa z wielkim mistrzem uciekła w stronę Królewca. Ta bitwa dostarczyła stronie polskiej tak silnych argumentów, że krzyżacy w niedługim czasie zaakceptowali pokój i po tym drugim pokoju toruńskim, który zakończył wojnę, między innymi Elbląg trafił na wiele set lat do państwa polskiego.
10: SK Braniewo.
11: Dzień dobry, dziś w Radiu SK porozmawiamy z pierwszym pszczelarzem Braniewa, czyli Adamem Gnatkiem, prezesem rejonowego koła pszczelarzy w Braniewie. Koła, które zorganizowało pierwszy braniewski Dzień Pszczelarza. Gratulacje i dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu. Jesteśmy już po obchodach, bardzo się cieszymy. Ze mnie już taka trema też zeszła. No z tego, co tutaj widzę w kuluarach, wszystkim się podobało. Myślę, że się udało zorganizować to.
11: Pierwszy braniewski Dzień Pszczelarza to oprócz uroczystości, bardzo ważnych uroczystości, bo dostaliście sztandar, o którym za chwilę jeszcze powiemy, to także jarmark pszczelarski, rzecz, której w Braniewie do tej pory nie było.
3: Tak, w sumie w porozumieniu z panem burmistrzem i tutaj Braniewskim Centrum Kultury doszliśmy do porozumienia takiego i zorganizowaliśmy w zasadzie to Braniewskie Centrum Kultury, taki jarmark pszczelarski, ale nie tylko, bo byli przedstawiciele różnych dziedzin. Były rękodzieła, były kulinaria, tak jak pani wspomina, i miody, miody pitne. Tak jak przechodziłem przy tych straganach, to zainteresowanie naprawdę było.
11: Kto nie był, niech żałuje, albo niech czeka na kolejne tego typu wydarzenie, bo rozumiem, że będzie pan organizował.
3: Tak szczerze mówiąc, żona już moja mówiła, że dość tego, bo musimy odpocząć, bo naprawdę to jest troszeczkę wysiłku pracy i tak dalej. I tam, gdzie trzeba cokolwiek kupić, zorganizować, wiadomo o co chodzi. Chodzi o pieniądze, tak?
11: Na pewno nie jest to łatwe.
3: No nie jest to na pewno łatwe, ale jakoś udało się zebrać na ten sztandar. Sztandar jest piękny. Z jednej strony jest herb miasta Braniewa, a z drugiej jest matka Regina Opium, która trzyma w lęku plastel miody. W głębi jest drzewo akacji, no i pszczółki. I z napisem: Matko Królowo, chroń nasze pasieki.
11: A sztandar to ważna rzecz dla każdej organizacji, stowarzyszenia, instytucji.
3: Tak, nawet pan burmistrz podkreślił, że nasz sztandar rejonowego pszczelarzy Braniewie jest drugim sztandarem, na którym jest wizerunek i herb miasta Braniewa.
11: Ten nowy.
3: Nowy herb, tak. Pierwszy jest rzeczywiście Urzędu Miasta Braniewa, a nasz jest drugi.
11: Panie Adamie, sztandar jest, zatem przypomnijmy, jak duże jest wasze koło i na czym polega wasza codzienna praca.
3: Na dzień dzisiejszy mamy 53 członków, średnia wieku jest ponad 60 lat, ale działamy na terenie właśnie całego powiatu naszego braniewskiego. Mamy też pszczelarzy spoza powiatu braniewskiego, nawet dzisiaj przyjechał do nas pszczelarz z Trembertowa. Mamy kolegę z Podmławy, też koło Bartoszyc, no i tutaj oszczędnego powiatu elbląskiego.
11: Czyli młodzi ludzie nie chcą się zajmować pszczelarstwem?
3: Nie chcą, a może, no nie wiem, czy akurat nie chcą, bo może myślą, że to wszystko chodzi o ten zysk, czy tak dalej, ale naprawdę praca pszczelarza jest bardzo trudna. Aczkolwiek dzisiaj jedna z moich kolegów, żona była, zobaczyła tą całą uroczystość, podeszła do mnie, czy może się wpisać. Ja mówię, jak najbardziej, drzwi są otwarte, no i w przyszłym tygodniu ma przyjść po deklarację i się wpisze.
11: Proszę bardzo. Czyli krótko mówiąc, zapraszacie, bo nie jesteście zamkniętym stowarzyszeniem.
3: Nie jesteśmy zamkniętym stowarzyszeniem, wręcz przeciwnie, zachęcamy wszystkich, kto może, drzwi są otwarte, przyjść, porozmawiać. A widzę, że właśnie takie spotkania, takie uroczystości ludzi przyciąga. Bo jednak nie było takich uroczystości w Braniewie, a to, co zobaczyli, widzieli, no i efekt jest.
11: A co by powiedział pan osobie, która chciałaby rozpocząć swoją przygodę z pszczelarstwem, a nie ma tego zaplecza rodzinnego?
3: Taka osoba powinna według mnie albo przyjść do mnie, albo z którejś z pszczelarzy, zobaczyć, jak to wygląda, jak ta praca wygląda. No na pewno trzeba było trochę poczytać w literaturze, tak? No i nie bać się. Nie bać się, bo naprawdę praca z pszczołami to jest takie oderwanie od codzienności, od tego stresu codziennego, latania, a z pszczołami można porozmawiać sobie naprawdę, spokojnie, cicho, podejść do tego ula, otworzyć ten ul, zapach tego miodu, tego nektaru, naprawdę to wycisza i tak dalej.
11: O czym pan z tymi pszczołami rozmawia? Tajemnica, co?
3: No tajemnica, ale no ja na przykład cieszę się i lubię to.
11: I one na pewno pana też.
3: No, na jak najbardziej. Tylko że w niektórych przypadkach nie lubią pogody, typu deszcz, burzy.
11: Jak większość z nas.
3: Tak, nie lubią, jak ktoś jest wyperfumowany i tak dalej. Bo nie lubią takiego zapachu.
11: Czyli też trzeba się nauczyć żyć z nimi.
3: Tak.
11: Aczkolwiek praca pszczelarza na pewno, mimo że satysfakcjonująca, to łatwa nie jest, prawda?
3: No łatwa nie jest, bo w pojedynkę to można mieć do tych 10 uli, ale już jak się chce coś rozwinąć pasiekę na większą skalę, to do 30-50, to niestety jest potrzebna ta druga osoba. Nawet taki odmianie pszczół, podtrzymanie tego podkurzacza, no bo jedna osoba nie da rady. A tym bardziej, jeśli mówimy o na przykład wirowaniu, podkarmianiu, to są prace, no, które wymagają dwóch, trzech osób.
11: Pszczelarstwo, tak jak wszystko zresztą, idzie z duchem czasu. Ja widziałam chociażby na dzisiejszym jarmarku, jak to wszystko się rozwija. W waszym fachu też są nowości, czasami zaskakujące, czasami bardzo fajnie usprawniające pracę.
3: Tak, dzisiaj widzieliśmy tutaj stoisko ze sprzętem pszczelarskim firmy Łysoń. Tutaj przyjechała pani Butowska, córka pana prezesa z Regionalnego Koła Pszczelarzy w Elblągu, pana Badeńskiego. Widziałem, się rozstawili. Przyjechał pan, którego pierwszy raz mogłem poznać, pan Dudi z Krzywca. Na pewno to są tacy więcej potentaci i w sprzedaży miodu, no i w ilości pni pszczelich.
11: Jak to jest? Zakończyliście już sezon pszczelarski?
3: W zasadzie sezon pszczelarski powinien się zakończyć 15 września. Wiem, że niektórzy pszczelarze jeszcze nie skończyli prac z tego względu, że mają jeszcze pożytek. Pszczoły gdzieś ule usadowione są, te pasieki, gdzie jest dużo nawłoci. I czekają i teraz widzę, taka jest pogoda, której można na pewno ten miód wywirować i szybko trzeba tą podkarmić na zimę i odymić.
11: I zimą wypoczywacie, czy też macie trochę pracy?
3: No nie jest cały czas praca, no bo później trzeba te ramki, które wycofać, przetopić, nowe ramki trzeba zbić, ciągle jest praca na okrągło.
11: A pszczoły śpią w tym czasie?
3: Tak. W kłębie sobie normalnie śpią i czekają tej wiosny.
11: Tak to jest, żeby spać mógł ktoś, pracować musi ktoś.
3: No tak, zgadza się jak najbardziej.
11: Dziękuję bardzo. Adam Gnatek był naszym gościem, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Braniewie. Dziękuję bardzo i zapraszamy do konsumpcji miodu z Warmii i Mazur, bo tutaj właśnie na pierwszym Braniewskim Dniu Pszczelarza usłyszałam, że Warmia, Mazury to bardzo dobry region do produkcji miodu.
3: Tak, tutaj właśnie profesor dr Jarka przedstawiał to na takim króciutkim wykładzie podczas dzisiejszej uroczystości. Rzeczywiście ten miód z Warmii i Mazur i te nasze pasieki są w górnej, można powiedzieć, półce statystyki w Polsce. Z tej też okazji wszystkim mieszkańcom, gościom, którzy uczestniczyli w tym zacnym naszym święcie, chciałbym serdecznie podziękować, życzyć wszystkiego najlepszego.
11: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
8: Ruszyły Elbląskie Dni Seniora. Z tej okazji przed Urzędem Miasta w Elblągu odbyła się konferencja prasowa. Mówi posłanka i jednocześnie dyrektor Elbląskiego Szpitala Wojewódzkiego Elżbieta Galert.
12: Rozpoczynamy tydzień seniora, gdzie rządzą seniorzy. Jak ważne jest to społeczeństwo, to sami Państwo wiecie. Niedługo to właściwie będzie o wiele więcej seniorów niż osób w wieku produkcyjnym. Ja bym chciała powiedzieć tylko krótko i zwięźle. Szanujmy seniorów, bo to bardzo łatwo często się mówi, a zobaczcie Państwo, co się dzieje w mediach. Cały czas się uważa, ten stary to już do niczego. Pan już nie powinien się angażować w nic, bo właściwie to swoje przeżył. Nieprawda. My chcemy pokazać, że jesteśmy aktywni i że seniorzy są aktywni. Dbamy o bezpieczeństwo, co jest najważniejsze i na to byśmy chcieli naprawdę położyć duży nacisk, na bezpieczeństwo seniora oraz na zdrowie. Zdrowie jest ważne w każdym wieku, tak samo i u seniorów. Zdrowie, zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Ten rok jest też rokiem profilaktyki i ten rok profilaktyki jest dla każdego wieku dostosowany, również dla osób 60+. Także zapraszamy wszystkich do badań diagnostycznych, do dbania o swoje zdrowie i dbania też o bezpieczeństwo własne, o bezpieczeństwo rodziny, swojego portfela i o bezpieczeństwo nas wszystkich. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę kolegów i koleżanki, żeby powiedzieli, tak jak mówiłam, od swojej strony, co też dla seniorów, bo na pewno dzieje się bardzo dużo i zaraz się Państwo dowiecie, co takiego się dzieje. Bardzo proszę. Także bardzo proszę, pan wojewoda Mateusz Schauer.
13: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki we współpracy z panią pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz realizuje bardzo ważny program. Pierwsza edycja tego programu już w zasadzie rozstrzygnięta. Aktywni seniorzy ASY. Program, który udowodnił, że w naszym województwie seniorzy są niezwykle aktywni. Wpłynęło 68 projektów, z czego 38 przeszło pozytywnie ocenę formalno-prawną. To jest dowód na to, jak aktywni są nasi seniorzy, jak wiele pomysłów mają, bo to są zadania zarówno edukacyjne, jak i związane z integracją wewnątrzpokoleniową. W pierwszym etapie nasze województwo miało przyznaną pulę środków w wysokości 950 tysięcy złotych, co wystarczyłoby na realizację 20 z 38 pozytywnie ocenionych projektów. Nasze województwo wykazało się podwójną skutecznością, ponieważ osobiście zaangażowałem się w rozmowy z panią pełnomocnik rządu Marzeną Okłą-Drewnowicz i udało się przyznać dla naszego województwa niemal 2 miliony złotych. To jest ponad 1,8 miliona złotych. Dzięki tym środkom zostanie sfinansowanych wszystkie 38 projektów złożonych przez różnego rodzaju stowarzyszenia związane z aktywnością senioralną. Również tu w Elblągu, jak i w Działdowie, w Iławie, w Ostródzie, w Gołdapi, w Olecku, w Olsztynie, wszędzie tam nasi seniorzy będą mogli działać dzięki rządowemu wsparciu. To niezwykle istotne, bo to jest dofinansowanie zarówno do funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku, jak i innych stowarzyszeń, które na co dzień zajmują się szeroko pojętą integracją senioralną. A naprawdę, ja jako wicewojewoda obserwuję, że nasi seniorzy często wykazują się inicjatywą, energią, wiele większą niż dużo młodsi przedstawiciele na naszego województwa, dlatego trzeba ich wspierać i zawsze my jako administracja rządowa będziemy wspierali wszelkiego rodzaju działalność związaną właśnie z aktywnością senioralną. Dziś, Szanowni Państwo, chcę również nawiązać do wydarzeń sprzed tygodnia, do wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchy, który jakby przelał czarę goryczy i spowodował, że nasz rząd podejmie stanowcze działania, jeśli chodzi o wykroczenia drogowe związane czy to z ignorancją sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych, czy to z ignorowaniem również rogatek i wjeżdżaniem w trakcie ich opuszczania. Szanowni Państwo, ten wypadek, kolejny zresztą, pokazał, że przez brawurę kierowcy zginęła jedna osoba, 8 w stanie ciężkim jest, przebywa nadal w szpitalu. Czas na stanowcze zmiany w prawie, dotychczasowe kary w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zmiany ustawowe, które spowodują, że tego typu wykroczenia będą karane zabraniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Już ograniczenie w terenie zabudowanym i również podobna kara pokazała, że jest to skuteczna metoda, jeśli chodzi o karanie kierowców, która przynosi rezultaty. Nie zawsze te kary związane z mandatem przynoszą zamierzony efekt, a chodzi tak naprawdę o życie i zdrowie zarówno kierowców, ale przede wszystkim maszynistów, pasażerów pociągów. Mieliśmy do czynienia z protestem maszynistów. Udało się przez dialog, przez współpracę ten protest ograniczyć, ponieważ maszyniści widzą stanowcze działanie rządu, stanowczą reakcję. Tak jak zapowiedział minister, będzie to kara 3 miesięcy pozbawienia prawa jazdy dla kierowców, którzy będą tego typu wykroczenia powodować i przyczyniać się do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pociągów i w ruchu drogowym. Chcę też podkreślić, że rząd również podejmuje działania, jeśli chodzi o likwidację tych niebezpiecznych skrzyżowań i budowę tak zwanych bezkolizyjnych skrzyżowań w ruchu drogowym i kolejowym. Tylko w powiecie iławskim w ciągu najbliższych kilku lat powstanie wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 16 i w samej Iławie, w centrum Iławy ze środków europejskich zostanie wybudowany tunel. Mieszkańcy czekali na to od lat. W wielu miejscach Polski tego typu inwestycje będą podejmowane, bo chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo, panie wojewodo. A teraz bardzo proszę panią przewodniczącą Rady Miasta.
14: Dzień dobry, Grażyna Kluge, przewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu. Drodzy państwo, Elbląg ma bardzo wielu seniorów i dlatego ta troska o seniorów jest punktem pierwszym działań miasta. Nasi seniorzy bardzo aktywni, bardzo kreatywni i we wszystkich możliwych programach, o których tu już wcześniej zostało powiedziane, uczestniczą. Są to organizacje pozarządowe, jest to Uniwersytet Trzeciego Wieku, a teraz program, który nazywa się Senior w Formie, spowodował, że mamy dodatkowe miejsce spotkań aktywnych seniorów, gdzie można zasięgnąć porady prawnika, lekarza, ewentualnie dietetyka. Dużo form aktywności fizycznej, małe granty dla klubów seniora w Elblągu, dla innych organizacji, które współpracują z seniorami. Seniorzy są bardzo aktywni we wszystkich najważniejszych wydarzeniach, które dzieją się w mieście. To są Dni Elbląga, to są Dni Chleba, to jest Tydzień Seniora i w każdym innym wydarzeniu także uczestniczą. To są darmowe bilety do teatru, to są wycieczki, to są wyjścia w teren. Tutaj też bardzo aktywnie działa taka organizacja jak Elbląskie Włóczy Kije. Dużo tych form jest. Jeszcze bardzo istotną jest ta, która troszczy się o zdrowie seniorów, bo przecież to jest najważniejsze. O tym moja koleżanka za chwileczkę powie. Chcę tylko powiedzieć, że ta aktywność seniorów przekłada się także na fakt, że miasto nie może zapomnieć w żadnym zakresie o tym, że ma tak wspaniałych seniorów, którymi się opiekuje, ale którzy tak naprawdę dają moc i energię wszystkim pozostałym.
15: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Adamowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, koordynatorka lokalna Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Szanowni Państwo, senior to brzmi dumnie. Senior jeszcze kilka lat temu to ciężko było się przez przyznać do tego, że wchodzę już w ten etap. Teraz seniorzy to jest podstawa. Seniorzy to są, jak powiedziała pani posłanka, to jest, no może nie połowa, przesadzę, ale to jest bardzo duże grono pań i panów w tym wieku, którzy są bardzo aktywni, którzy chcą uczestniczyć w bardzo wielu inicjatywach miejskich i uczestniczą. Aby być takim aktywnym, trzeba być zdrowym. Aby być zdrowym, warto się badać. Warto uczestniczyć w różnych programach profilaktycznych, które proponuje miasto. Profilaktyka przeciwudarowa, profilaktyka kardiologiczna. My jako miasto też, jako placówki medyczne wychodzimy do mieszkańców, w tym seniorów, z projektami takimi tu i teraz profilaktycznymi, krótkimi badaniami przesiewowymi, zarówno w zakresie profilaktyki chorób cukrzycy, profilaktyki chorób krążenia, czyli poziom cholesterolu, poziom kwasu moczowego, poziom BMI, to jest też bardzo ważne. Seniorzy są bardzo aktywni, oni chcą uczestniczyć, uczestniczą, oni wręcz na spotkaniach z seniorami w różnych instytucjach, w różnych organizacjach, aż proszą o to, żeby organizować. Tak bardzo ważne w dzisiejszych czasach jest zdrowie psychiczne. I tutaj na temat zdrowia psychicznego będą organizowane Elbląskie Dni Zdrowia, w których na pewno będą uczestniczyć seniorzy. Zdrowie psychiczne to warsztaty, które organizuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych i wiele innych jeszcze organizacji, które funkcjonują w mieście. Oczywiście Departament Zdrowia również w tym współuczestniczy. Szanowni Państwo, na stronach internetowych miasto jest taka zakładka Zdrowie i tam w tej zakładce możemy się dowiedzieć, kto jest pełnomocnikiem pana prezydenta do spraw osób starszych, czy do spraw seniorów, może w ten sposób Elbląską Radę Seniorów i różne programy, jakie proponujemy w mieście. Korpus Seniorów zdecydowanie się dzieje, bo dzieje się w Polsce i my jesteśmy w Polsce
12: pozytywnym przykładem.
15: Jesteśmy tak absolutnie jest. Pozytywnym, jak mówi pani posłanka, pozytywnym przykładem, że nie odstajemy. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, dla seniorów i dla innych mieszkańców.
12: Dziękuję bardzo. Państwo możecie faktycznie zobaczyć, ten tydzień jest tydzień seniora. Seniorzy rządzą, a jednocześnie każdy dzień to jest inna tematyka, z którą warto się zapoznać, którą warto spędzić wspólnie z seniorami czas. I poproszę jeszcze pana senatora Jerzego Wcisłe, a potem poprosimy też naszych seniorów o kilka słów. Bardzo proszę.
16: Szanowni Państwo, o tym jak rośnie nam grupa seniorów już mówiła pani poseł. Ja tylko powiem, że dzisiaj seniorzy przejmują symbolicznie klucze miasta, ale tak za chwilę to mogliby, gdyby utworzyli partię, przejąć władzę, bo co trzeci dorosła osoba jest w wieku senioralnym, a za już całkiem niedługo, bo prawie za niespełna 30 lat, seniorzy będą stanowili większość, więc będą grupą dominującą. Ale poza tym żartem, to jest bardzo ważna informacja, ona wynika z dobrych wiadomości, bo rośnie nam wiek, który dożywamy, i złych, bo rodzi się coraz mniej dzieci. W każdym razie państwo musi brać to pod uwagę, że połowa Polaków będzie niedługo w wieku senioralnym i o tą grupę bardzo zadbać. Jest to grupa dosyć specyficzna. Między innymi cechą tej grupy senioralnej jest to, że obniża się ich sprawność. Sprawność przede wszystkim fizyczna, ale także czasami intelektualna. Dzisiaj osoba dożywająca wieku senioralnego przeciętnie ma przed sobą 14 do 19 lat życia niepełnosprawności ruchowej. I o to musimy dzisiaj przede wszystkim walczyć, aby ta aktywność była jak najdłużej. Aktywność zawodowa. Dzisiaj 900 tysięcy ludzi w wieku emerytalnym już pracuje. Coraz popularniejszą jest formą aktywności uniwersytety trzeciego wieku. Ponad 100 tysięcy seniorów w tych uniwersytetach uczestniczy. To jest ponad 700 uniwersytetów. Ale to jest niespełna w zasadzie 1% seniorów. Także są tutaj ogromne rezerwy, żeby aktywować ludzi w wieku starszym. Takie święta, takie tygodnie jak w Elblągu, tydzień osób niepełnosprawnych, tydzień seniorów, to bardzo ważne, bo one pokazują, w jaki sposób aktywować ludzi w wieku starszym. I to w zasadzie tyle do powiedzenia, bo tu już w zasadzie wszystko zostało powiedziane. Ja pozwólcie jeszcze powiem o jednej rzeczy z racji tego, że pracuję w Komisji Obrony Narodowej i my w zasadzie od wiosny, wiosną przeżywaliśmy taki kryzys, jeżeli chodzi o wojska amerykańskie, gdzie więcej wojska wyjechało z Polski w ramach rotacji niż wróciło. I mieliśmy takie obawy, że Polskę dosięgnie ta amerykańska polityka ograniczania swojej obecności w Europie. Na szczęście od tego czasu toczyły się bardzo intensywne rozwoje i wręcz poszło to na plus naszego bezpieczeństwa, bo rotacyjna obecność wojsk amerykańskich w Polsce zmieniła się na stałą obecność. Będą stałe bazy i na stałe będzie w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Duża baza powstanie w Świętoszowie na Dolnym Śląsku, gdzie będzie około 5 tysięcy pancerniaków amerykańskich. I to ma wielkie znaczenie, szanowni państwo, bo armia amerykańska jest dzisiaj największą armią światową. Jest też takim odstraszaczem. Nikt nie pcha się tam, gdzie jest wojsko amerykańskie. Więc jeżeli na flance wschodniej w Polsce będzie stacjonowało 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, to nasze bezpieczeństwo na tym zyskuje. Zostajemy się czwartym krajem w Europie, który będzie miał stałe bazy amerykańskich wojsk. Po Niemcach, Włochach i Brytyjczykach, właściwie na równi z Brytyjczykami, czy z tymi trzema państwami Włochy, Wielka Brytania i Polska, będziemy bastionami wojsk natowskich i wojsk amerykańskich. Znamy filozofię amerykańską, tam gdzie jest wojsko amerykańskie, tam rząd amerykański nie odpuszcza. Więc Rosjanie dowiadują się dzisiaj, że przekroczenie granic Polski to jest wejście w otwarty prawie konflikt, także z siłami NATO, w tym siłami amerykańskimi. Dziękuję bardzo.
10: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
17: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Польсько-корейська співпраця. 9-ту Бранєвсько-Бронико-Валерійську бригаду відвідала делегація Республіки Корея, яку очолив начальник штабу Південно-Корейської армії генерал Кім Гю Ха. Перед цим гості побували у Варшаві, де зустрілися з командувачем Генерального командування видів Збройних сил Польщі. Візит став нагодою для переговорів про військову співпрацю та обміну досвідом. Вулиці Совінського, Дембінського та Бема у Бранєві стануть краще освітленими. Місто проводить там роботи із заміни опор вуличного освітлення. Мета – покращити технічний стан освітлювальної інфраструктури, а також підвищити безпеку та комфорт учасників дорожнього руху, зокрема пішоходів і водіїв. Бранєво робить ставку на сучасний громадський транспорт. Навесні наступного року у місті з'являться нові електричні автобуси, які поповнять міський транспорт. Місто отримало фінансування на їхню закупівлю у рамках участі мережі Сіта Слоу, розповідає мер Томаш Щеліцький. Ми отримали 95% фінансування, але умовою такого високого рівня підтримки була саме низька емісійність цих автобусів. Наразі міський транспорт у Бранєві обслуговують звичайні автобуси. Незвичайні дослідження у кафедральному соборі у Фрумборку. Історико-пошукова група «Велес» спільно з археологами досліджувала одну з крипт, де поховані каноники 18 та 19 століть. У 1945 році крипту пограбували радянські солдати. Археологи, зокрема, перевіряють, чи можуть там знаходитися останки Лукаша Ваценроде, дядька Миколи Коперника. Результати досліджень стануть відомі після завершення аналізів. У Гміні Пінінжно завершили важливу інвестицію у сфері водопостачання та каналізації. У Кайнітах підвели підсумки будівництва каналізаційної мережі, на яку мешканці чекали роками. Мережа вже працює, а наступні мешканці підключають до неї свої будинки. Як наголошує місцева влада, це важливий крок для покращення якості життя мешканців. Культура, захоплення та гарний настрій. Так коротко можна описати пропозицію Бранєвського культурного центру. У жовтні там розпочнуть роботу мистецькі секції, де можна буде співати, танцювати, малювати та займатися іншими творчими напрямами, розповідає директорка Бранєвського центру культури Дорота Соболевська.
18: Ми чекаємо
17: на дітей. Уже маємо дуже багато заявок і знаємо, що секції будуть численними. Записатися можна до кінця вересня. Деталі на сайті Бранєвського культурного центру. Мальбургські осінні дні для людей старшого віку уже незабаром. Однією з подій стане концерт викладачів та учнів Державної музичної школи першого ступеня у Мальборку. Захід відбудеться 30 вересня о 17 годині. Вхід безкоштовний, однак потрібні запрошення.

tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc,

Pierdę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Pierdę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Czy ona z nim spała, czy było bara bara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.

Radio SK.